Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego grzech.

kilka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ma, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

patrzą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę. Stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet jak

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Tragedia na trasie wyścigu kolarskiego w Markach. Jeden z zawodników nie żyje, drugi jest poszukiwany. Pożar w centrum Grudziądza. 3 osoby trafiły do szpitala. Awans Kanady do 1/8 finału mundialu. Rozpoczęła się faza pucharowa. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia na trasie wyścigu kolarskiego w Markach pod Warszawą. Zginął 30-letni kolarz. Drugi z zawodników, 71-letni Kazimierz Niewiarowski, zaginął. Trwają jego poszukiwania. Mężczyzna ostatni raz widziany był na 19 kilometrze. Organizatorzy nie wykluczają, że zjechał z trasy. Trwa przeczesywanie terenu. Nocny pożar na Starówce w Grudziądzu. Ogień pojawił się w mieszkaniu przy ulicy Poprzecznej. Do szpitala trafiły 3 osoby.
1: Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w niedzielę kilka minut przed północą. W mieszkaniu na parterze 4-piętrowej kamienicy przy ulicy Poprzecznej na Starówce miało dojść do wybuchu. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali bardzo rozwinięty pożar. Ewakuowali wszystkich lokatorów budynku. 3 osoby z poparzeniami zostały przewiezione do grudziąckiego szpitala. Sama akcja trwała niespełna 2 godziny, a dokładne przyczyny pożaru wkrótce wyjaśnią grudziąccy policjanci.
0: O czym informował Łukasz Piekarski. Ekstremalne upały i ekstremalna susza w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w 5 województwach. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie Dolnego Śląska, Mazowsza, Lubuskiego, Opolszczyzny i Świętokrzyskiego. Według informacji Lasów Państwowych niemal wszystkie pożary powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenia.
2: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
0: Mówi Adam Wasiak z Lasów Państwowych i dodaje, że ze względu na upały zwiększono liczbę patroli.
2: W tej chwili liczymy, że mamy 12 tysięcy pracowników, czyli połowę wszystkich pracowników zaangażowanych w patrolowanie lasu i przygotowanie do zagrożeń z tym związanych.
0: Leśnicy przypominają, żeby w lesie pod żadnym pozorem nie rozpalać ognia. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu. Rozpoczęły się wakacyjne kontrole.
3: Jeżeli chodzi o sprawdzanie targowisk i wprowadzaniu do obrotu produktów spożywczych różnego pochodzenia, no musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie.
0: Mówi nam Anna Napierała z sanepidu w Kaliszu. A jak wyglądają kontrole w lodziarniach i małej gastronomii?
3: Sprawdzane są warunki przechowywania odpowiednich produktów, z których później jest ten produkt gotowy, robiony, warunki chłodnicze, kwestia podłączenia wody.
0: Osoba, która nie stosuje się do poleceń sanepidu, może dostać mandat.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0 i jako pierwsza zameldowała się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięska bramka padła w 92 minucie. Kanadyjczycy czekają teraz na rozstrzygnięcie wtorkowego meczu Holandia-Maroko. Z jego triumfatorem zmierzą się w sobotę w 1/8 finału. A dziś kolejne spotkania 1/16 finału. O 19 Japonia zagra z Brazylią, a o 22:30 Niemcy z Paragwajem.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A ja dzisiaj na biało, bo zaczyna się też Wimbledon. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy do godziny 9:04 po godzinie 6:00. Za chwilę Irene Cara, będzie też kartka z kalendarza.

0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: Dzisiaj Pan Jezus wskazuje na konkretną osobę, na której mamy budować Kościół, na której mamy budować naszą relację z Bogiem, naszą wiarę. Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. To jest dla nas bardzo konkretny drogowskaz. Jeśli chcemy być w Kościele, jeśli chcemy zrozumieć prawdziwy sens tej wspólnoty, to nasza wiara wynika z wiary Piotra. I w tej wierze razem z Piotrem zmierza do Pana. Zadajmy sobie pytanie, jak często zajrzałem w tym ostatnim roku do nauczania aktualnego Piotra. Jak często byłem ciekaw tego, co ten najwyższy kierownik duchowy ma mi dzisiaj do powiedzenia. Jaka jest moja wiara? Czy budowana jest na Piotrze?
0: Radio Plus, Zielona Góra.

D.I.S.E.O., czyli disco na antenie Radia Plus. To oczywiście Ottawa. Jest dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Beata, Benedykta, Dalebor, Emma, Ema, Kasia, Kasiusz, Maria, Paweł, Piotr i Rajmund. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także w Polsce obchodzimy Dzień Ratownika Wodnego. Jak jest taki upał, to każdy by najchętniej po samą szyję do wody wskoczył. Nie każdy umie pływać, więc po pierwsze rada się nauczyć, a po drugie, jeśli nie umiemy pływać, no to nie wrzucać się na głęboką wodę, ochlapać gdzieś tam nad brzegiem. Woda to prawdziwy żywioł i nie ma z nią żartów. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza, że pogoda letnia bardzo, bardzo sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Natomiast my dzisiaj będziemy Was przekonywać do tego, żeby w ogóle się ruszać. Nie tylko dzisiaj, ale przez cały tydzień. Wspaniała nasza akcja rusza nowa, o której opowiem nieco więcej na antenie Radia Plus jeszcze dziś o poranku. 27,5 minuty po godzinie 6. Za chwilę najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, bo są miejsca, gdzie jest bardzo gorąco, ale są miejsca, gdzie pojawią się dzisiaj gwałtowne zjawiska spowodowane nadejściem frontu, czyli może popadać mocno. Wiatr może miejscami wiać nawet do 100 km na godzinę, więc posłuchajcie uważnie, jaka pogoda szykuje się dla każdego regionu. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w Radiu Plus.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 1450. Ponad 3000 osób jest rannych, informują władze i podkreślają, że akcja ratownicza wciąż trwa. Wczoraj po 4 dniach poszukiwań spod gruzów uratowano ojca z synem. Według ONZ-u liczba zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Do podwójnego trzęsienia ziemi doszło w nocy ze środy na czwartek. Największe zniszczenia są w Caracas i stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Uwaga pasażerowie, w związku z upałami spore utrudnienia na kolei. PKP Intercity odwołały 21 zaplanowanych na dziś pociągów. To m.in. na trasach Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź czy Poznań-Zakopane. Zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Ten mecz polskich siatkarzy przejdzie do historii. Biało-czerwoni wygrali 3-1 z Argentyną w swoim ostatnim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Na uwagę zasługuje wynik pierwszego seta. Argentyńczycy wygrali go 50-48. A to najdłuższy set, jaki rozegrano w historii. Polacy turniej w Gliwicach zakończyli z kompletem zwycięstw.
2: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Przez ostatnie upały w Zielonej Górze znacznie wzrosło zużycie wody. Z tego powodu w niektórych rejonach miasta mogą wystąpić problemy z ciśnieniem.
3: Apeluję do mieszkańców o rozsądek w racjonalnym zużywaniu wody, o to, żeby zużywać tą wodę tylko dla potrzeb bytowo-socjalnych, czyli do picia, do mycia, do tych potrzeb gospodarczych, natomiast żeby ograniczyć się ze zużywaniem wody do podlewania, do napełniania basenów, do mycia samochodów lub potrzeb, które nie są niezbędne w tym momencie.
2: Mówi Dariusz Augusta, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Największy pobór ZWiK odnotowuje w godzinach 19-23, stąd prośba o przesunięcie prac wymagających dużego poboru wody na godziny nocne. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze przechodzi dużą modernizację. Powstała nowoczesna kociarnia z 5 salami dla kotów, zapleczem i nową kuchnią dla opiekunów. Trwa także przebudowa wybiegów i kojców dla psów oraz ocieplenie dachów, by ograniczyć nagrzewanie się pomieszczeń. W czasie upałów zwierzęta mogą korzystać z kurtyn wodnych i baseników. Schronisko rozwija również działalność edukacyjną. To będzie niespokojny dzień w województwie lubuskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami oraz gwałtownymi burzami. Warto zabezpieczyć rzeczy na balkonach oraz unikać parkowania aut pod drzewami. W Zielonej Górze termometry wskażą dziś ponad 30 stopni, a temperatura odczuwalna będzie nieco wyższa. Przez cały dzień przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. 27 minut brakuje do godziny 7. Za chwilę w Radiu Plus Bananarama i Wines, a teraz Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Radio Plus. Proszę, jak miło można rozpocząć nowy dzień, a nawet tydzień.

0: Nasze polskie najlepsze są, każdy o tym wie, ba, nawet cały świat prawie, że, no ale Unia to już na pewno. Polska ma powód do dumy, nasz kraj był w zeszłym roku drugim co do wielkości producentem truskawek w Unii Europejskiej, a 10. na świecie. Wyprzedzają nas tylko Hiszpanie, jeśli chodzi o Europę. No i wszyscy już chyba wiedzą, że truskawki polskie najlepsze. Z bitą śmietaną albo z cukrem, jak to lubi. Chociaż są tacy, którzy po prostu sauté, bez niczego, tylko wodą oblane, umyte i prosto z krzaczka też czasem się zdarza, że lubimy po nie sięgnąć. A jest taki turniej tenisowy, który słynie z truskawek. Odmiana El Santa się nazywa. I można właśnie tymi truskawkami się podczas tego turnieju rozkoszować. Oprócz oczywiście gry swoich ulubionych tenisistów. Zawsze się zastanawiam, bo przecież Wimbledon to wszyscy na biało i te truskawki. Ostatnio założyłam w piątek białą koszulę i co? Zachciało mi się chłodnika. I jak to się skończyło? Lepiej nie pytajcie. Jeśli chodzi o turniej na Wimbledonie, to on się dopiero zaczyna. Mamy w związku z tym wspaniałą, nie lada gratkę, mam nadzieję, dla wszystkich fanów, nie tylko tenisa, bo będzie można wygrać i rakietę tenisową, i przyjazd do Warszawy, i trening, który poprowadzę osobiście. Mam taką przyjemność i bardzo się na to spotkanie cieszę. No ale przede wszystkim zachęcać was będziemy do tego, żeby się ruszać. Napiszcie nam o tym, jak się ruszacie. Ba, zróbcie zdjęcie ze swoją ulubioną aktywnością fizyczną i wyślijcie zgłoszenie do nas. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Warto działać, warto się ruszać, warto nam o tym opowiedzieć na antenie Radia Plus i wysłać zdjęcie. Za 17 minut 7, za chwilę Opus, Life is Life, będzie też Maggie Reilly, Every Time We Touch.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.

0: Every Time We Touch to Meg Reilly na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 7. Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 29 dzień czerwca. Co się kryje za tą datą? Artur Moczarski jak zwykle wszystko nam opowie.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Dokładnie 70 lat temu, 29 czerwca 1956 roku w Poznaniu władze komunistyczne użyły wojska do stłumienia robotniczych protestów. W konsekwencji zginęło

Z mistrzem nazywał się Szymon i mieszkał w Kafarnaum. Zresztą potem prawdopodobnie u niego mieszkał Jezus, gdy opuścił Nazaret. Biblia wspomina o Piotrze 150 razy i to także świadczy o jego wyjątkowej pozycji w Kościele. To on w końcu został pierwszym papieżem, bo trafił z Palestyny do Rzymu i za Nerona został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Nad jego grobem zaś stoi Bazylika Watykańska. Rzym także był miejscem śmierci świętego Pawła, który jeszcze jako Szaweł prześladował chrześcijan. Potem jednak z taką samą gorliwością nawracał mieszkańców Bliskiego Wschodu i Europy, pisał listy i jest głównym bohaterem Dziejów Apostolskich. Kościół już od końca III wieku czci obu apostołów wspólnie, widząc w nich znak jedności mimo różnorodności. Święty Piotr ze znakiem kluczy przypomina o władzy i odpowiedzialności pasterza. Święty Paweł przedstawiany jest z mieczem, wskazuje na charyzmat, Słowo Boże i odwagę głoszenia prawdy.

0: Pierwsza na Runaway w Radiu Plus za dwie minuty będzie siódma. Poniedziałek mamy 29 dzień czerwca i to się nie zmienia, ale zmieni się właśnie, świat się zmienia. Co się dzieje wokół nas, sprawdzimy już teraz w wiadomościach na antenie Radia Plus i prognozie pogody.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo

0: dodane do butelkomatu, otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Plus Zielona Góra.
3: Polskę nawiedziły ekstremalne upały, są ofiary śmiertelne. Putin odrzuca propozycję zakończenia wojny, chce zająć 4 regiony Ukrainy. Policjanci rozpoczęli akcję Bezpieczne Wakacje, więcej patroli na drogach. Jest 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne żniwo upalnej pogody. W Chełmie na Lubelszczyźnie zmarła 63-latka, która opalała się na plaży. A w podwarszawskich Markach zmarł jeden z uczestników maratonu rowerowego. Drugi jest uznany za zaginionego, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Ciało kobiety w Chełmie odnalazł na terenie remontowanego kąpieliska jeden z przechodniów. Policja ustaliła, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci 63-latki, co potwierdzi jednak sekcja zwłok. Kobieta miała na sobie strój kąpielowy i prawdopodobnie opalała się na tymczasowo zamkniętej plaży. Z kolei w podwarszawskich Markach służby odnalazły ciało 30-latka, który brał udział w zawodach rowerowych. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego, który także uczestniczył w rowerowym maratonie, przekazał organizator. Mężczyzna zaginął na około 10 km przed metą.
3: A wczoraj padł historyczny rekord. W Lubuskiem było 40,5 stopnia Celsjusza. Dziś znów w wielu regionach rtęć na termometrach będzie zbliżać się do tych wartości. Są też alerty przed burzami. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. Prezydent Rosji podkreślał wczoraj, że Moskwa będzie kontynuować realizację swojego celu. Jest nim całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Właśnie tam w ciągu ostatniej doby doszło do kolejnych ostrzałów. Ukraińskie władze mówią o co najmniej 7 ofiarach. 4 z nich zginęły w obwodzie zaporoskim.
5: Nastąpił wybuch,
3: wszystko się posypało, wszystko spowiła mgła i wszyscy wpadli w panikę. Zaczęliśmy otwierać drzwi i okna, bo nie dało się niczego znaleźć. Światła migotały, żerandole spadały, pękały żarówki. Na szczęście udało się nam przeżyć. Nic poważnego nikomu się nie stało. Mówi mieszkanka jednego z uszkodzonych domów. Wojsko ostrzega o poranku przed kolejnym możliwym atakiem dronów. Policjanci ruszyli z akcją Bezpieczne Wakacje. W całym kraju przeprowadzają kontrole na najpopularniejszych trasach. Jedźmy spokojnie, apeluje Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
6: Trasy, nawet te szybkiego ruchu, potrafią bardzo szybko się zakorkować i kierowcy, kiedy tracą ten czas na korkach, potem wjeżdżając na trasy lokalne, z jakiegoś powodu mają wewnętrzną potrzebę, aby ten stracony czas nadrobić. Lokalne drogi, te wąskie, z drzewami w skrajni, to naprawdę nie jest miejsce do tego, aby próbować testować swoje umiejętności rajdowe za kierownicą.
3: Podczas ubiegłorocznych wakacji na polskich drogach zginęło prawie 350 osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Przed wakacyjnymi wyjazdami wiele osób pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. O czym warto pamiętać, sprawdził Dawid Olszewski.
7: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
8: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
7: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania rozpoczął z odpowiednim wyprzedzeniem.
9: Trzeba mieć szczepienia, ubezpieczenie sobie wykupujemy poza Unią Europejską w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski.
7: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
3: Powinny się w niej znaleźć m.in. leki przyjmowane na stałe, elektrolity, leki przeciwgorączkowe oraz preparaty na oparzenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
10: Termometry w Zielonej Górze wskażą 31 stopni. Uwaga na burze, które mogą wystąpić w naszym regionie. Ich przebieg może być gwałtowny.
1: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku. 5 minut po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii i otwarcie nowego tygodnia. Roxette już teraz. It must have been love, a za chwilę Abba Waterloo.

0: A Bywaterloo na antenie Radia Plus 12 minut po godzinie 7, poniedziałek, 29 dzień czerwca. Upał taki, że i krokodyl musi wejść na chwilę się gdzieś schłodzić. Pomyślała pewna mieszkanka Katowic, kiedy wybrała się z psem na spacer, bo zauważyła w okolicach stawu Maroko bodajże, takie miejsce jest? Tak, staw Maroko. Tam zobaczyła groźnego drapieżnika, te zęby miał i w ogóle się nawet ruszał, więc natychmiast zadzwoniła po straż miejską. Pies jakoś nie był zainteresowany, to dziwne. W każdym razie pani ostrzegła, straż przyjechała, sprawdziła, okazało się to gumowa zabawka. Chyba jakaś taka realistyczna dosyć była. No i to nie sztuczna inteligencja wymyśliła, tylko człowiek zrobił takiego krokodyla, co wystraszył inną panią. No, tak to czasem bywa, ale lepiej być ostrożnym, jak coś zauważymy, a niech straż przyjedzie i niech sprawdzi. My to lepiej nie podchodźmy, bo a nóż byłby prawdziwy. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. 13 minut po godzinie 7 pojawi się m.in. Phil Collins, You Can't Hear a Laugh. Będzie też Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. Co chciałam powiedzieć? Żeby się nawadniać. O, tak chciałam powiedzieć, bo jak człowiek odwodniony, to różne rzeczy widzi. Może nie do końca prawdziwe.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
8: Od temperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że od temperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

O, chłodne usta to jest coś na wagę złota w te upały. Serce lubi uniesienia nie tylko miłosne, ale również i ruch. I o tym w tym tygodniu wam przypominamy. Do zdobycia wspaniałe nagrody. Dzisiaj po godzinie 8 do zdobycia zestaw do badmintona. Napiszcie nam, jak się ruszacie, a właściwie wyślijcie nam zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności fizycznych. Czekamy na zgłoszenia na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Widzę już troszkę zdjęć. Proszę o kolejne, bo po godzinie 8 taki zestaw do badmintona do zdobycia, a nagroda główna to 1000 zł na wydatki kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszamy na lekcję tenisa i rakieta tenisowa też dla was w wielkim finale. Warto powalczyć o takie nagrody, warto się ruszać i nam o tym nam to udowodnić za pomocą zdjęcia. Czekamy na wasze zgłoszenia już teraz. Warto takie zgłoszenie wysłać. Na pewno macie jakieś zdjęcie podczas swoich ulubionych aktywności, czy to rolki, czy to spacery, czy to rowery i tak dalej, może kajaki, może jakieś inne, zupełnie inne pomysły też. 24 minuty po godzinie 7, teraz Tina Turner, Foreign Affair na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na dworcu kolejowym w Bydgoszczy. Przed godziną 5:00 pociąg relacji Lichkow-Gdynia Główna potrącił człowieka. Wstrzymano ruch, a pociągi kierowane są linią 201 z pominięciem przystanków Bydgoszcz-Leśna i Bydgoszcz-Bielawy. W Europie padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwy najwyższy w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia, to w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych WHO wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. W Polsce do wieczora obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. W Londynie rusza Wimbledon. Już pierwszego dnia zmagań zobaczymy aż czterech polskich tenisistów. Jako pierwsza wystąpi Maja Chwalińska. O 12:00 finalistka Rolanda Garrosa w pierwszej rundzie zagra z Tajką Mananczają Sawankią. O 14:00 planowany jest mecz Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem. Trudny mecz także przed Magdą Linet, która zmierzy się z Mirrą Andrijewą. To spotkanie o 18:00, podobnie jak pojedynek Magdaleny Fręch z Anną Kalińską.
2: Dorota Gutę, witam. Czasem wiadomości Zielonej Góry i regionu. Remonty drogowe w sołectwie Zawada. Magistrat podpisał umowę na modernizację trzech ulic: Kwiatowej, Morwowej oraz Agrestowej.
3: Wiadomo, wszyscy mieszkańcy czekają na remont swoich dróg. Niektórzy czekają już 60-70 lat, a więc jest to okres dość długi do oczekiwania, no ale w końcu co niektórzy się doczekają tego. Jest to dość duży komfort dla nas i dla mieszkańców, bo te drogi jednak są dziurawe, po deszczu jest dużo dziur, dużo błota.
2: Mówi sołtys sołectwa Zawada Mateusz Zawodny. Na realizację pracy przeznaczono prawie 600 tysięcy złotych. Blisko 170 wydarzeń w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy. Tak zapowiada się tegoroczne Lato Mus Wszelakich w Zielonej Górze. Program rusza 1 lipca i obejmuje koncerty, spektakle, kino plenerowe, potańcówki oraz wydarzenia dla dzieci. Wśród największych atrakcji znajdują się jubileuszowy Kornobraz Music Festival oraz debiutujący Festiwal Rzeki Literatury w Zatoniu. Wakacyjne cykle zakończy Basker Basse Tour z udziałem artystów ulicznych z całego świata. Dzisiaj w naszym rejonie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami oraz przed gwałtownymi burzami. W Zielonej Górze termometry wskażą maksymalnie 31 stopni. Będzie więc nieco chłodniej niż w ostatnich dniach. Przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane. Powieje przeważnie z kierunku północnego. Przez cały dzień warunki atmosferyczne mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie już na 8. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9:00. Za chwilę u nas Elvis Presley i teraz Sandra Maria Magdalena. Przypominamy, poniedziałek mamy, to 29 dzień czerwca.

0: Elvis Presley, Always on My Mind, na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 8. W Europie padają rekordy temperatur, padły również i w Polsce. Nowy rekord wynosi 40,5 stopnia Celsjusza, to w Słubicach zanotowano taką temperaturę. No dobrze, no to trzeba się gdzieś schować, schronić. Pamiętajcie też o naszych mniejszych braciach, jak to się mówi, czyli wystawcie miskę z wodą tam, gdzie się tylko da, i dla mróweczki, i dla pszczółeczki, i dla ptaszka, i dla kotka, i dla pieska, i tak dalej, oni też tego potrzebują, więc warto o tym pamiętać, jeśli macie gdzieś tam przydomowy ogródek, czy coś w tym stylu, no to jak najbardziej. Przed blokiem mieszkalnym trudno, ale to też taka micha często się pojawia na trawie, gdzieś tam w zacienionym miejscu, i to jest świetny pomysł. A my, dorośli, no chowamy się w jakichś takich miejscach, gdzie rzeczywiście chłodek jakiś można poczuć, choć odrobinę tego chłodu, a może taki jakiś stary zamek. W Niemczech, na niemieckim rynku nieruchomości, pojawiła się taka niewiele jaka oferta. Otóż do kupienia jest niewielki zamek położony w hamburskiej dolinie rzeki Alster. Obiekt jest kopią innego, większego zamku, wykonaną 1:4, czyli nieduży ten zameczek. Powierzchnia użytkowa całkiem spora, ale taka do zamieszkania to tylko 70 metrów kwadratowych. No, taki trochę większy apartament. Jest sala rycerska. No właśnie, jest to miejsce, gdzie dosyć często kiedyś organizowano różne fajne imprezy, między innymi wesela i tak dalej, wydarzenia kulturalne. No i można kupić, jak ktoś ma dużo pieniędzy i chce mieszkać właśnie w takim miejscu. Ciekawa oferta. Europe za chwilę, Final Countdown, będzie też Edyta Geppert i Kocham Cię Życie, a my wybieramy się w podróż, mniejszą lub większą, a przede wszystkim proszę Was o to, żebyście wysyłali zgłoszenia na nasz nowy konkurs, w którym mnóstwo wspaniałych nagród do wygrania, o tym jeszcze przypomnę za chwilę. Strona internetowa www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. No pokaż, no.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

kocham cię życie, kochamy życie, oczywiście, że tak, kochamy się ruszać i właśnie o tym będziemy opowiadać przez najbliższy tydzień, bo mamy dla was wspaniałą nagrodę główną, ale także nagrody w ciągu tego tygodnia też fantastyczne. Chodzi nam o akcję Pokaż jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy, wyślijcie zdjęcie z waszej ulubionej aktywności sportowej do zdobycia kiki, nie kiki, co ja mówię, rakietki, paletki do badmintona. Nagroda główna to 1000 zł na kieszonkowe podczas podróży do Warszawy, gdzie zapraszam na kort, pokażę backhand, forehand, serwis, volej do siatki, wszystko pokażę, co się tylko da. Taka wspaniała nagroda na was czeka w ciągu całego tygodnia w Radio Plus, nasza akcja. A pierwsze rakietki do badmintona powędrują do was już po godzinie 8, więc jeśli macie jakieś swoje ulubione zdjęcie sportowe, wyślijcie koniecznie już teraz w naszym formularzu zgłoszeniowym. Zachęcam, zapraszam nie tylko do brania udziału w konkursie, ale oczywiście do aktywności. Oczywiście przy takich upałach jak teraz, no to muszą to być aktywności takie bardzo minimalistyczne, trochę wiatru we włosach i już jest dobrze. Za 5,5 minuty 8, za chwilę na antenie Radia Plus Cock Robin, When Your Heart Is Weak. No właśnie, dzisiaj o 11 gram. W takim upale nie będzie łatwo. Ale i tenisiści w Londynie nie mają łatwo. Dzisiaj polski dzień również na trawiastych kortach Wimbledonu, o czym będziemy mówić na antenie Radia Plus na pewno dzisiaj całkiem, całkiem sporo, trzymając mocno kciuki za polskich reprezentantów. Cock Robin, When Your Heart Is Weak, już teraz.

0: When Your Heart Is Weak, Cock Robin w Radio Plus za 2:08. Czas na wiadomości, te najnowsze i prognozę pogody już teraz w Warszawie. 8 jeszcze nie ma, a na termometrach 28 stopni Celsjusza.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Strażacy walczą ze skutkami wichur. Trąba powietrzna powaliła drzewa w Lubuskiem. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej, jest komentarz szefa MON-u. Powiemy też o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Ma przenieść się za ocean. Jest 8, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości.

0: W Radiu Plus. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, nieprzejezdne drogi. To w Lubuskiem po wieczornych burzach. Zwłaszcza północno-wschodniej części województwa są bardzo duże szkody. Między innymi w rejonie Skwierzyna, a także w Strzelcach Krajeńskich. W Świniarach uszkodzone zostały 3 dachy. Natomiast na drodze między Skwierzyną a Świniarami wichura powaliła drzewa.
1: Te drzewa powaliła lokalna trąba powietrzna. Strażacy szybko przystąpili do działań. Kilka godzin zajęło usuwanie skutków silnego tornada.
0: Mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Lubuscy strażacy łącznie interweniowali w ostatnich godzinach niemal 150 razy. Niebezpiecznie było też m.in. w Wielkopolsce i Warmińsko-Mazurskiem, a dziś znów upały i burze, możliwe niemal w całym kraju. Polsko-amerykański projekt coraz bliżej. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. W połowie czerwca Kosiniak-Kamysz informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pita Hegseta pozytywną odpowiedź na list z maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.
2: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem, zapewnieniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie. Nad tym pracujemy, żeby rząd zapewnił finansowanie baz amerykańskich.
0: Jako potencjalne lokalizacje bazy szef MON-u wskazał Poznań i Wrocław. Jeszcze tylko do jutra będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców, bo jak słyszymy, warunki zostały spełnione. Można odchodzić od działań osłonowych. Program wprowadzono w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie, a dzisiaj mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
3: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
0: W obecnym kształcie program ma obowiązywać tylko do 30 czerwca.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Robert Lewandowski zagra za oceanem. To nieoficjalne ustalenia zagranicznych mediów, ale od oficjalnej informacji mają dzielić nas już tylko godzinę. Nowym klubem Polaka ma zostać Chicago Fire, które gra w amerykańskiej lidze MLS. Co wiemy o tym ruchu Lewandowskiego? O tym nasz reporter Michał Rawa.
5: O przenosinach za ocean Roberta Lewandowskiego poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. W sprawie lewego Romano napisał słynne Here we go i przekazał, że kapitan polskiej reprezentacji zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie 2 tygodnie temu. Kontrakt może podpisać jeszcze dzisiaj. Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Media brytyjskie podają, że Lewandowski wkrótce przejdzie badania medyczne. Przegląd sportowy ustalił z kolei, że polski napastnik będzie zarabiał niecałe $20 milionów za sezon. Otrzyma również procent ze sprzedaży klubowych koszulek, a linia kosmetyków jego żony ma trafić do dużej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych.
0: Lewandowski w amerykańskiej lidze MLS mógłby zadebiutować 17 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps.
6: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
7: Dzisiaj w Zielonej Górze przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane. Możliwe są gwałtowne burze, termometry wskażą 31 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8 w poniedziałek 29 czerwca. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilą nas Cher Believe, teraz Dave Stewart i Candid Dulfer. Lily was here.

0: Sherry Believe, 13 minut po godzinie 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Pokaż, jak się ruszasz. Kamil nam pokazał zdjęcie. Dzień dobry, Kamilu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A co to za maleństwo na rękach?
1: A, to jest mój synek, Krzysiu.
0: Jedyna pociecha jak na razie?
1: Nie, nie, jeszcze mam starszą córeczkę.
0: Aha, i też zabierasz ją na wędrówki?
1: Tak, tak, tak. Nawet teraz w ten weekend wziąłem ją pod namiot w góry.
0: O, pierwszy, super.
1: Pierwsza taka wyprawa.
0: Jak się podobało?
1: No, powiem szczerze, że bardzo. Spodziewałem się, że będzie gdzieś chciała uciekać do mamy, a tutaj wkręciła się na całego w taką zabawę.
0: A te grzybki w ręku, jeden grzybek, to rozumiem, że nie z tej wycieczki akurat.
1: Nie, to z kolejnej wycieczki, ale to właśnie z młodszym synkiem. Tutaj wybraliśmy się
0: na spacer.
1: Na spacer, tak. Może to nie był jakiś bardzo wymagający trekking, ale poszliśmy trochę tutaj w Beskidy.
0: No właśnie, napisałeś, że...
1: A przy szlaku właśnie rosły te grzyby, które załączyłem, więc jak już były, to oczywiście pozbieraliśmy.
0: Jak najbardziej, oczywiście, że tak. No to co, stawiamy na trekking głównie, tak? Jeśli chodzi o twoją aktywność fizyczną.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. To jest coś, co sprawia mi największą przyjemność, szczególnie jeśli chodzi o jakieś wschody słońca, to... Bardzo wszystkim gorąco polecam. Co prawda teraz w lecie trochę trzeba wcześniej wstać, żeby taki wschód zaliczyć.
0: Tak, chyba przed czwartą nawet.
1: Ale wszelkie tutaj niedogodności, widoki rekompensuję, gwarantuję.
0: No dobrze, dla ciebie na razie mamy rakietki do badmintona. Będzie okazja pewnie podbijać nieraz z pociechami, poruszać się troszeczkę na jakiejś fajnej łączce. No i oczywiście przypominam, w wielkim finale wycieczka do Warszawy, trening tenisowy, rakieta tenisowa do zdobycia i mnóstwo, mnóstwo innych atrakcji. Dziękuję za to spotkanie, gorąco pozdrawiam.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
0: Udanego dnia życzę, a was, drodzy słuchacze, zachęcam, zajrzyjcie się na stronę naszą www.radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz. Kwadrans po 8 w Radio Plus.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek. Już jutro w KFC.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
13: Radio Plus Zielona Góra.

26 minut po godzinie 8 poranny, program Radia Plus, to rano wstaje. O, to jest niezła aktywność sportowa. Skok przez płotki. Do tego zdarzenia doszło w Kanadzie. Otóż pewien miś, niedźwiedź, Baribal postanowił zajrzeć do jednego z ogródków. Przeskoczył przez płot. Chyba miał zamiar poskakać trochę na trampolinie, ale wtem raptem nagle przegonił go kot. Podczas gdy wszyscy domownicy zamknęli się w domu, kot wkroczył na podwórko i powiedział: co mi tu będzie, jakie wielkie biegało. Miś spanikowany przez płot musiał przeskoczyć i uciekł z tego podwórka w popłochu. Zdjęcie trafiło do sieci. No i kot stał się bohaterem nie tylko domu, ale całej Kanady. Za chwilę na antenie Radia Plus Bengals Manic Monday już teraz. Poniedziałek mamy, ale czy to jest zły poniedziałek? Absolutnie nie. Nowe otwarcie, nowy tydzień, a za chwilę będzie i nowy miesiąc. 27 minut po 8 w Radiu Plus.

0: Manic Monday, Bengals na antenie Radia Plus, a teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody. 8:30 się zbliża w radiu.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Po reklamie.

0: let it go. Radio Plus Zielona Góra.
1: Jest wpół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek incydent z kolumną rządową. Wczoraj w Poznaniu niewiele zabrakło, by motocyklista zderzył się z samochodem, w którym jechał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednoślad przewrócił się na asfalt, na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedna z dróg startowych już naprawiona, to na lotnisku Chopina w Warszawie. Wcześniej wykryto tam spękania, dlatego wyłączono ją z ruchu. Przyczyną były ekstremalnie wysokie temperatury. Uderzenie służby w gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. Skarb Państwa miał stracić ponad 5 milionów złotych. W sumie na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego zatrzymano 9 osób. Usłyszeli już zarzuty, 5 osób zostało aresztowanych. Wydarzenia m.in. w Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Szczecinie. To z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Planetoid. Został ustanowiony przez ONZ, by popularyzować wiedzę na ich temat. Z tej okazji w wielu polskich miastach są organizowane spotkania astronomiczne.
2: Przy mikrofonie Dorota Guce, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry i regionu. W ostatnich dniach odnotowaliśmy rekordowe temperatury. Z tego powodu w Zielonej Górze znacznie wzrosło zużycie wody.
3: Korzystajmy racjonalnie. Systemy wodociągowe są maksymalnie obciążone w tej chwili i chcemy, żeby nikomu nie zabrakło wody. Dlatego apelujemy o to, żeby na tą wodę rozsądnie korzystać. Obserwujemy wzrastającą tendencję zużycia wody. Z dnia na dzień coraz więcej tej wody produkujemy i wytwarzamy. I oczywiście, jeżeli tak będzie to narastało, no to mogą powstawać miejscami spadki ciśnienia czy krótkie przerwy w wodzie.
2: Mówi Dariusz Augusta, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Największy pobór zwik odnotowuje w godzinach 19-23, stąd prośba o przesunięcie prac wymagających dużego poboru wody na godziny nocne oraz ograniczenie zużycia wody. Zielona Góra wstrzymuje koszenie trawników na terenach należących do miasta. To odpowiedź na falę upałów i przedłużającą się suszę. Wyższa trawa pomaga obniżyć temperaturę, zatrzymuje wilgocie w glebie, ogranicza unoszenie się kurzu i sprzyja miejskiej przyrodzie. To będzie niespokojny dzień w województwie lubuskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami oraz gwałtownymi burzami. Warto zabezpieczyć rzeczy na balkonach oraz unikać parkowania aut pod drzewami. W Zielonej Górze termometry wskażą dziś ponad 30 stopni, a temperatura odczuwalna będzie nieco wyższa. Przez cały dzień przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku, za 27 minut, godzina 9, za chwilę w Radiu Plus. O nie, nie, znowu o pogodzie. No dobrze, Anna Jurksztowicz. A teraz Animals i House of the Rising Sun.

0: Adam Jusztowicz i stan pogody na antenie Radia Plus. Za 18 minut, godzina 9. Cały czas obserwujemy stan pogody i przewidywania synoptyków na dzisiejszy dzień. Gdzieniegdzie nawałnice, gdzieniegdzie dużo, dużo słońca, nadal żar się z nieba leje. To na chwilę wybieramy się do Paryża. Otóż wyobraźcie sobie, każdego roku około 20 turystów trafia do paryskich szpitali z powodu szoku i rozżalenia po zobaczeniu Paryża w rzeczywistości. To tak zwany syndrom paryski. Przytrafia się on głównie Japończykom, bo karmieni są tymi romantycznymi wizjami, że to miasto miłości i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżają na miejsce i no, aż do szpitala muszą trafić w szoku, nie mogą wyjść. No, w sumie miasto jak miasto, no. Ale szok kulturowy podobno Japończyków bardzo mocno w Paryżu chwyta. Za chwilę na naszej antenie laid back, sunshine, reggae. No, zdecydowanie wybieramy takie rejony, gdzie mniej betonu, więcej troszeczkę słońca, może nawet i piasku rozgrzanego, jakaś palma albo cokolwiek, co rzuca się cień. A potem Smokey Living Next Door to Alice na antenie Radia Plus w poniedziałkowy poranek.
1: Reklama. Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoto 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Po reklamie.

Smoky na antenie Radia Plus, Living Next Door to Alice. Za nami za chwilę Fleetwood Mac i Little Lies. Nie kłamiemy, nawet białe kłamstewka, to lepiej sobie zostawić i mówić szczerze prawdę. Mówimy wam szczerze prawdę taką, że dzisiaj będzie znowu upalny dzień, ale potem już na horyzoncie widać chłodniejsze. Nawet noce widziałem 13 stopni pod koniec tego dnia w nocy. To już jest czym oddychać, prawda? Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Oczywiście punktualnie o godzinie 9. Agnieszka Morawska was przywita i po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Przypominamy o naszej fajnej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy i więcej na temat tej naszej akcji. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6. Do usłyszenia.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Drugie podejście prokuratury. Śledczy chcą przesłuchać doktora Emila Jędrzejewskiego. Pożar hali magazynowej koło Stalowej Woli. Trwa ustalanie przyczyn. Upały przyciągnęły turystów nad morze. Coraz mniej miejsc w hotelach. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doktor Emil Jędrzejewski znów w prokuraturze. Śledczy ponownie spróbują przesłuchać byłego ordynatora w warszawskim Szpitalu Południowym. Chcą poznać szczegóły działalności Dawida Kacprzyka i nieprawidłowości na szpitalnym SOR-ze, które opisał doktor Jędrzejewski. Przed siedzibą warszawskiej prokuratury okręgowej jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Przesłuchanie właśnie się rozpoczyna. Śledczy próbowali już przesłuchać doktora Jędrzejewskiego w środę. Wtedy powiedział jednak śledczy, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Tego już teraz udało mu się ustanowić. Prokuratorzy zadali wtedy w środę doktorowi kilkadziesiąt pytań. Ten odpowiadał na nie milczeniem. Zostawił jedynie listę osób pokrzywdzonych w Szpitalu Południowym. Prokuratura chciała też zabezpieczyć telefon, z którego doktor miał wysyłać informacje o zaniedbaniach w szpitalu do prezydenta Warszawy. To również

0: Na razie się nie udało.
1: Sprzed prokuratury Michał Rawa, dziękujemy. Ogień nie został już ugaszony. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru hali magazynowej w zakładzie drzewnym. To w okolicach Stalowej Woli na Podkarpaciu. Ogień pojawił się tam późnym wieczorem.
2: Strażacy ugasili płonącą halę i jednocześnie nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujące budynki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
1: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Sprawę bada policja. Kryzys paliwowy w Rosji. Od miesiąca Rosjanie mierzą się z ogromnymi niedoborami. Przyczyną ukraińskie ataki na rafinerie. Do problemu wprost przyznał się Władimir Putin, twierdząc, że kolejki na stacjach benzynowych naprawdę są. Już wprowadzono zakaz na eksport benzyny, ale tu cytat, sytuacja nie jest krytyczna. Dziennikarze twierdzą, że tymczasowe ograniczenia w sprzedaży paliwa pojazdom prywatnym wprowadzono w ponad 50 rosyjskich regionach. Swoje oburzenie Rosjanie wyrażają w sieci. Jedna z mieszkanek Moskwy tak opisuje sytuację. Byłam na 5 stacjach benzynowych. Teraz jest północ. Zwykle o tej porze jestem na imprezie, a nie stoję w kolejce po paliwo. Kolejka jest szalona, ale powoli się porusza. Byłam w mieście na Rosniewcie. Tam ludzie stali w kolejce 4 godziny, a benzyna nie docierała. Co się dzieje na tym świecie i co nas czeka? Analitycy szacują, że produkcja benzyny w Rosji pokrywa teraz tylko 80% zapotrzebowania.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały i słońce przyciągało ją ludzi nad morze. W Gdańsku i okolicznych kurortach widać już wyraźny wzrost ruchu turystycznego. Na to przekłada się na rosnące obłożenie w hotelach.
4: Obłożenie hoteli w Gdańsku w sezonie wakacyjnym jest naprawdę wysokie. Z doświadczenia wiemy, że ono się zawsze waha pomiędzy 90 a nawet 95%. Także można powiedzieć, że praktycznie wszystkie pokoje są wyprzedane. W samym tylko sezonie letnim w zeszłym roku Gdańsk odwiedziło ponad 1,1 miliona gości.
1: Mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. W Trójmieście w sezonie letnim działa około 20 oficjalnych kąpielisk.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Tita w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ostatni poniedziałek czerwca, pierwszy dzień wakacji, prawdopodobnie przedostatni upalny dzień. W środę będzie już tylko 30 stopni, jakoś wytrzymamy. Najlepiej tam, gdzie jest klimatyzacja, a o klimat zadbamy my z przebojami z nutą nostalgii. Na zegarze teraz prawie 21 minut po 9.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Julia i Chris Ria w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. A poniedziałek, 29 czerwca, to bardzo ważna data dla wszystkich fanów tenisa, bo to dzisiaj startuje oficjalnie Wimbledon, czyli ten najstarszy turniej tenisowy na świecie i jeden z najbardziej prestiżowych. 139. edycja i tytułu będzie broniła Iga Świątek, ale oprócz Igi Świątek już dzisiaj na kortach, trawiastych kortach Wimbledonu zaprezentuje się m.in. Maja Chwalińska, z którą wiążemy spore nadzieje po tym, co wydarzyło się we Francji, Magdalena French, Magdalinette oraz Hubert Hurkacz. A w związku z tym, że rusza Wimbledon, my także ruszamy z naszą akcją Pokaż, jak się ruszasz. I tu chodzi o to, żebyście nam pokazali, opowiedzieli nam też o swoim ulubionym sporcie, takim, który sprawia wam największą przyjemność. Ta aktywność fizyczna, na którą zawsze jesteście gotowi, nie musi to być tenis, chociaż do zdobycia nagroda główna to mecz albo nauka tenisa z naszą rakietą tenisową Radia Plus numer 1 Kasią Kozimor, która w tych turniejach takich bierze udział, wygrywa, no i jest naszą taką nadzieją tenisową, jest świetną nauczycielką też, więc jeżeli ktoś z was dopiero zastanawia się, czy chciałby grać, to Kasia pomoże. I do tego jeszcze, oprócz tego, że lekcja z Kasią Kozimor, to jeszcze jest rakieta tenisowa, no i 1000 zł na kieszonkowego, tak żeby móc poruszać się do Warszawy przyjechać, jeśli jesteście spoza miasta. Ale też każdego dnia, dzisiaj już zestaw do badmintona trafił do słuchaczy, jutro kolejne. Radioplus.pl, pokaż jak się ruszasz, tam znajdziecie szczegóły. Madonna, Like a Prayer, teraz w Radio Plus.

0: In Excess w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Scott McKenzie w Radiu Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Ciężarówka uderzyła w drogowców, którzy kosili trawę. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Trwa przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chodzi o nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Dziś kolejny upalny dzień, na termometrach nawet 40 kresek. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Ciężarówka wjechała w drogowców koszących trawę. Do tragedii doszło na trasie S11 między węzłami Napachanie i Rokietnica w kierunku Piły.
2: Tam, jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący zestawem ciężarowym służącym do przewozu drewna potrącił pracownika służby drogowej, który wychodził z busa. Na miejscu trwały prace związane z koszeniem trawy.
1: Mówi nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Potrącony mężczyzna zmarł na miejscu.
2: W tym momencie droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci pracują na miejscu i dokładnie wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Utrudnienia na ekspresówce mogą potrwać nawet do 13:00. Tworzą się ogromne korki. A śmiertelny wypadek też na A4 w Gliwicach. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 ciężarówki. Zginął jeden z kierowców. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin. Doktor Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Śledczy drugi raz próbują dowiedzieć się szczegółów w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Na poprzednim przesłuchaniu w środę doktor nie chciał odpowiadać na pytania. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nadal nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się. Dzień dobry. Doktor Jędrzejewski wraz ze swoim pełnomocnikiem przyszli do siedziby prokuratury w 8:30. Przesłuchanie miało rozpocząć się pół godziny później. Podobnie jak w środę, doktor nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Z mediami rozmawiał za to jego pełnomocnik, mecenas Tomasz Jędrasiak.
4: Na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj,

0: być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
1: Mówił mecenas Jędrasiak. Doktor Jędrzejewski to jak na razie kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: Przypomnijmy, w rozmowie z Kanałem Zero stwierdził, że na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Część miała doprowadzić do śmierci pacjentów. Doktor obarczyło to byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w tej sprawie. Temperatura w Polsce znów zbliży się dziś do 40 stopni. Szpitale są gotowe na przyjęcie pacjentów, którzy zlekceważą ostrzeżenia. Lekarze i służby apelują, by pić dużo wody i unikać przebywania w pełnym słońcu. Bagatelizowanie zaleceń może się skończyć nawet udarem cieplnym. Jak mówi Mariusz Wielocha, ratownik medyczny z Radomia, mogą mu towarzyszyć różne objawy.
3: Dreszcze, temperatura, złe samopoczucie, apatyczność, osłabienie. Mało tego, czasem w ekstremalnych takich sytuacjach dochodzi nawet do majaczenia. To nie są takie sytuacje, które należałoby jakoś zbagatelizować, czy należałoby jakoś je pominąć.
2: Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy też przebywania na słońcu do godziny 16.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Wakacje wystartowały, a górale zacierają ręce. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Tradycyjnie już pierwsze dwa tygodnie wakacji będą słabsze. Więcej gości zapowiada się od połowy lipca, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: W każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze dwa tygodnie, powyżej 50%. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w czwartym tygodniu wakacji.
2: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak pojawiły się też rezerwacje od Litwinów, Niemców czy Słowaków.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Bad Boys Blue w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o pociąg chodzi, to gdziekolwiek, byle z klimatyzacją. A to się okazuje trudne, jak się wczoraj właśnie okazało. Na zegarze 17 minut po 10, 29 dzień czerwca w kalendarzu. Kolejny upalny dzień przed nami. No i pytanie, co zjeść? Co jeść, co gotować w taką pogodę? To jest jedno z najczęściej zadawanych mi ostatnio pytań, także przez was, więc ja dzisiaj też was zapytam, bo u mnie chłodnik na śniadanie, obiad i kolację, a jak to wygląda u was i jakie chłodniki? Czy tylko ten buraczany, czy są jeszcze jakieś u was inne? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Czekam na pomysły na to, co można jeść, gdy jest taki upał właśnie, gdy czasami nawet jeść się nie chce. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus, idealny i na plażę, i na trawkę można sobie spokojnie rozłożyć i być może spałaszować coś, co przygotowaliście i nie gotowaliście tego, żeby uniknąć tego ocieplenia. 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: No i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: those Russians.
1: Bonnie Amy Rasputin w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i oczywiście utwór kojarzący się z występem w Sopocie w 1979 roku. I jeśli o Sopot chodzi, to w tym samym miejscu już niebawem wystąpią Albano i Ricky Poveri, czyli festiwal I Love Italia. I jeśli o bilety chodzi na ten festiwal, to trzeba się uśmiechnąć do Janka Pasterskiego i Marka Sierockiego w przebojowej poczcie dzisiaj po 12. Ale na razie Albano i Romina Power, Cisara.

0: Dire Straits w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do 11, czyli coraz bliżej do tego pierwszego meczu Polaków na Wimbledonie. Dzisiaj rozpoczyna się ten najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Maja Chwalińska, początek meczu jej o 12, także o 12 Hubert Hurkacz, a Magdalinet o 14, natomiast Magdalena Fręch o godzinie 15.30, ale już dzisiaj też można na przykład do nas się zgłosić, jeżeli macie ochotę nie tylko kibicować sportowcom naszym na Wimbledonie, ale przede wszystkim sami potrenować, bo nagroda główna w naszej akcji Pokaż jak się ruszasz to mecz albo lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer 1, do tego jeszcze rakieta tenisowa i 1000 zł kieszonkowego na podróż do Warszawy, ale oprócz tego każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, czyli można będzie w kometkę także pograć, więc czekamy na to, jaki jest wasz ulubiony sport, dlaczego to jest wasz ulubiony sport. Załączcie do tego zdjęcie i czekajcie na telefon, a formularz zgłoszeniowy na radioplus.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Po reklamie.

Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty pozostały do 11:00. A pytam dziś o to, co jeść w takie upały. I Wanda napisała, że wczoraj rano, wieczór i w południe jadła lody plus dużo wody. No i tutaj no, czasami się nie da inaczej. Można jeszcze dorzucić zimnego arbuza z lodówki albo chłodniki. 691 141 141. SMS-owy numer dla Was. Za chwilę wiadomości.

0: coaching i wiele innych. Świetna sprawa. Wielu moich znajomych kształci się w tym systemie. Więcej na studiujwzielonejgorze.pl. E-learning to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Służby odnalazły ciało 71-latka. Dwóch kolarzy zmarło podczas wyścigu. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Zaatakował personel i pacjentów. Dziś kolejny upalny dzień. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań kolarza w podwarszawskich Markach. Służby odnalazły ciało 71-latka. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj, kiedy zaginął na trasie wyścigu kolarskiego Poland Bike Marathon. W akcji brali udział m.in. żołnierze. Wcześniej odnaleziono też ciało 30-latka, który zginął na tej trasie. Służby ustalają teraz przyczynę śmierci. Jest 3-miesięczny areszt dla napastnika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ten 19-latek, przypomnijmy, zaatakował nożem lekarza, pielęgniarkę i pacjentów. Ranił 4 osoby. O szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
2: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło w czwartek po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom.
1: Według wstępnych ustaleń 19-latek był pod wpływem narkotyków. Mają to potwierdzić badania krwi. Autostrada A4 nadal jest zablokowana. To po zderzeniu 4 ciężarówek w Gliwicach na trasie w kierunku Wrocławia. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba.
3: Ruch pojazdów odbywa się objazdem drogą zbiorczą, z której kierowcy mają możliwość ponownie zjechać na autostradę A4, jak i autostradę A1.
1: Mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji i apeluje o wybieranie alternatywnych dróg i stosowanie się do poleceń służb. 35 metropolitów otrzymało paliusze od papieża. Wśród nich są kardynał Konrad Krajewski z Łodzi, kardynał Grzegorz Ryś z Krakowa i arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic. Paliusze to symbole jedności z biskupem Rzymu. Zostały wręczone podczas mszy świętej w Watykanie w uroczystość świętych Piotra i Pawła. Te pasy z białej wełny ozdobione krzyżami wyrażają zobowiązanie każdego pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, mówił Leon XIV.
0: Wiadomości Radia Plus.

0: Przez Polskę przechodzi fala niemal 40-stopniowych upałów. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne, które dają mieszkańcom chwilę wytchnienia. Tak jest m.in. w Radomiu.
1: No bo my lubimy wodę.
2: Przeważnie każdy, kto przychodzi tędy, zrasza się wodą. Na pewno to pomaga w taki upalny dzień.
3: Chłopaki się cieszą, to jest ważne, dzieci się bawią. Miło takie, że ktoś to zorganizował.
0: Dziś już o 10:00 termometry w Kozienicach pokazały ponad 35 stopni. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do niemal 40.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zombie i nasze randewu w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 11 teraz na zegarze. Jeśli o randkę chodzi, to nie trzeba nigdzie się wybierać, bo i tak wszystko się lepi do nas. No, taka pogoda. Ale właśnie, co w taką pogodę jeść? O to dzisiaj pytam. Pojawiają się tradycyjne letnie obiady. Ziemniaki, młode ziemniaki, do tego jajko sadzone i zimne zsiadłe mleko. Jednak pogotować już trochę trzeba. Przydałaby się jeszcze do tego na przykład fasolka szparagowa. Pytam was o to, co gotować lub najlepiej nie gotować, ale co jeść, żeby było i sycące, i orzeźwiające. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
8: Mnie też.
7: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
8: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
7: E-learningu?
8: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
7: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
8: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
7: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12. A ja pytam o to, co jeść w taki upał jak dzisiaj albo wczoraj. I piszecie, i Sylwia między innymi napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwia, napisałaś o tym, że chłodnik z cukinii i ogórków. Pycha. Opowiadaj.
1: Bardzo dobrze.
0: Opowiadaj. Surowa cukinia, czy trzeba z nią coś
1: zrobić? Oczywiście, nie. Mhm. Surowa cukinia, surowe ogórki, to wszystko solę. Mhm. Na noc wstawiam do lodówki, potem odciskam wodę z solą. Dodaję sok z cytryny, maślankę lub kefir z jogurtem, jak to lubi. Mhm. Szczypiorek, koperek, pieprz. I na koniec można dodać ser feta lub twaróg, w zależności od tego, co kto lubi.
0: Brzmi,
1: polecam.
0: Brzmi to pysznie. Czyli jeszcze tylko się upewnię, te ogórki i cukinie trzeba zatrzeć na tarce, tak? Czy pokroić?
1: Tak, ale ja kroję. Ja bardzo, bardzo cienkie plasterki. Tak, tak. I one są sprężyste, jak je posolę. I na drugi dzień z lodówki wyjmę, odsączę wodę z solą. Są bardzo sprężyste i chrupiące. Pyszne.
0: Czyli mamy pomysł na to, co jak jeść, żeby nie gotować, ale żeby było pysznie.
1: Tak.
0: No to gratuluję, prezent mam dla ciebie. Czy wakacje już jeszcze przed tobą, czy ty już po urlopie, czy jakiś może będzie w tym roku?
1: Przede mną, ale jeszcze nie mam jakichś większych planów.
0: Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus będzie ci towarzyszył na wakacjach i będziesz miło o nas myśleć.
1: Z pewnością.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: No i oby chłodu jak najwięcej dzisiaj.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Michael Jackson i Billie Jean teraz w Radiu Plus.

0: Znamy się tylko z widzenia i Trubadurzy. Lato z nutą nostalgii w Radiu Plus trwa, a będzie można się poznać nie tylko ze słyszenia, z widzenia być może, ale tak bardziej już z widzenia, ponieważ do zdobycia jest mecz, a właściwie lekcja tenisa z Kasią Kozimor. To dlatego, że trwa Wimbledon, dzisiaj się rozpoczyna oficjalnie za kilkanaście minut, 18 właściwie. Na korcie zamelduje się Maja Chwalińska i będziemy jej kibicować, ale będziemy też kibicować wam w tym, żebyście się ruszali i pokazali nam to, jak się ruszacie, podzielili się swoją pasją. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Pokaż, jak się ruszasz. Prosimy o zdjęcie i opis waszej ulubionej aktywności fizycznej, takiej, która daje wam naprawdę mnóstwo szczęścia i zdrowia także. Ale to też może być bieganie, spacerowanie, to może być również tenis, bo tak jak przypominam, jak już mówiłam, do zdobycia jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy, ale oprócz tego jeszcze każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, bo w kometkę możemy grać nawet jeśli nie jesteśmy super sprawni. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Malinowy Król i Urszula na koniec 11.12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.

Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny

0: Ania 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Próba otrucia prezydenta Karola Nawrockiego jest reakcja prokuratury. Kilkadziesiąt odwołanych połączeń na kolei to przez ekstremalne upały. Odwiedzimy też Londyn. Maja Chwalińska rozpoczyna grę w Wimbledonie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy reagują na sensacyjne informacje z wywiadu rzeki z prezydentem. Prokuratura zbada rzekomą próbę otrucia Karola Nawrockiego. W książce opisał on, jak gwałtownie pogorszył się jego stan zdrowia i doszło do chwilowej utraty przytomności w czasie spotkania z wyborcami. Z urzędu wszczęto właśnie postępowanie.
2: W sprawie narażenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie bezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku ze zdarzeniem z czasu kampanii wyborczej, gdy jako kandydat na prezydenta przebywał na terenie Ząbkowic i Jeżoniowa. Będzie to wyjaśniane, czy tam rzeczywiście doszło do czegoś takiego i czy było to spowodowane działaniem osób trzecich.
1: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Informacje o możliwej próbie otrucia znalazły się w książce Skąd się wziął Karol Nawrocki. Ten wywiad rzeka z prezydentem przeprowadził historyk profesor Andrzej Nowak. Ponad 70 odwołanych połączeń to dziś w kolejach wielkopolskich. Powodem upały, które wpływają na bezpieczeństwo podróży.
3: Wiąże się to zarówno z wyboczeniami torów, z zanikiem napięcia w sieci, także na wiele tych aspektów ta pogoda ma wpływ i te ekstremalnie wysokie temperatury.
1: Powiedział nam Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W większości przypadków nie ma komunikacji zastępczej, bo jak informuje przewoźnik, przez warunki pogodowe trudno jest ją zapewnić.
3: Te odwołania staramy się w taki sposób realizować, aby te przerwy w rozkładzie jazdy nie były problematyczne dla pasażerów, także nie będzie sytuacji, w której przerwa między danymi pociągami w danym kierunku będzie wynosiła 1,5 godziny.
1: Z rozkładów zniknęły połączenia m.in. do Wrześni, Gniezna, Leszna czy Wolsztyna. Uwaga kierowcy, do odwołania zamknięty jest fragment S17 w Lubelskiem. Chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Skrutki w stronę Warszawy. W weekend doszło tam do uszkodzenia jezdni. Pojawiło się wybrzuszenie, mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.
4: My obecnie analizujemy, skąd się wzięła ta nierówność, dlaczego ona powstała, no i będziemy podejmować jak najszybciej działania naprawcze. Jest to dla nas temat priorytetowy, żeby kierowcy jak najszybciej mogli wrócić na drogę S17.
1: Objazd starą trasą, drogą krajową numer 17, obowiązuje do odwołania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Londynie rozpoczął się Wimbledon. Dziś zobaczymy aż 4 polskich tenisistów. Na kortę wychodzi właśnie Maja Chwalińska. Rewelacja ostatniego French Open w pierwszej rundzie zagra z Malanchayą Savankią. Polka jest faworytką tego starcia, bo Tajka zajmuje dopiero 164. miejsce w rankingu i musiała

0: przebijać się przez kwalifikacje. A przypomnijmy, dziś pierwsze mecze na Wimbledonie zagrają też Hubert Hurkacz, Magdalinet i Magdalena Fręch. A my przypominamy, że z okazji Wimbledonu Radio Plus ruszyło z akcją Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Do wygrania m.in. lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Szczegóły na radioplus.pl.
1: Dorota Gutę, witam. Czas na wiadomości w Zielonej Górze i regionu. W Zawadzie zostaną wyremontowane 3 drogi. Wykonawca ma na realizację pracy 2 miesiące.
2: Każda z tych dróg będzie wykonana w technologii z ekokostki, co pozwala nam, nie realizując budowy kanalizacji deszczowej, która wiemy dobrze, że podraża znacznie inwestycje drogowe, odwodnić skutecznie drogi, ale jest to też działanie ekologiczne, ponieważ zatrzymujemy wodę na miejscu, jeżeli są takie warunki geologiczne i grunt pozwala na odbiór tej wody, plus wybudowanie właśnie dodatkowe warstwy odsączające przy realizacji tej inwestycji. Zatrzymujemy wodę na miejscu, nie odprowadzamy jej w sposób szybki kanalizacją.
1: Mówi Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry. Na realizację prac przeznaczono prawie 600 tysięcy złotych. Zielona Góra rozpoczyna wakacje z kulturą. Już od 1 lipca rusza Latomus Wszelakich, które w tym roku obejmuje niemal 170 wydarzeń organizowanych w różnych częściach miasta. W programie znalazły się koncerty, spektakle, seanse kina plenerowego i atrakcje dla najmłodszych. Na miłośników muzyki czeka jubileuszowy festiwal Kornop, a literaturę festiwal Rzeki Literatury. O tej porze w niektórych rejonach województwa lubuskiego grzmi oraz pada deszcz. W Zielonej Górze termometry wskazują 30 stopni, a temperatura odczuwalna jest o kilka stopni wyższa. Przeważa północny kierunek wiatru. Utrzyma się on przez kilka godzin. Barometry wskazują 1020 hektopaskali i ciśnienie na tym poziomie utrzyma się przez kilka godzin. Warunki atmosferyczne mamy niekorzystne.
3: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
4: Marek Sierocki, dzień dobry w poniedziałek.
5: Jan Pasterski również. Zaczynamy nowy tydzień. Dziś jeszcze będziemy rozdawali zaproszenia na koncert 18 lipca w Sopocie, a zaczynamy utworem Like Chopin. Wykonawca to oczywiście Gazebo.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca wielki włoski koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Wystąpią Albano, a także grupa Ricky Epovery. Wczoraj razem z Jankiem zrobiliśmy audycję. Tak? Takie piękne.
2: No tak.
1: Piękna audycja. Janek mówił głosem, polskim głosem Albano w naszym muzycznym alfabecie. Różne ciekawostki o początkach współpracy z Adriano Celentano. No i także zaproszenie na koncert. A my takie zaproszenia fizycznie mamy dla naszych słuchaczy.
2: Mamy. Jeszcze kilka nam zostało. Dajcie znać w jednym zdaniu, dlaczego chcielibyście się pojawić w Sopocie i tuż właściwie za niespełna 3 tygodnie. Czekamy na krótkie uzasadnienie SMS-owe pod 691-141-141.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 29 czerwca 1953 roku urodził się Colin James Hay, wokalista, muzyk zespołu Men at Work, australijskiej formacji. Za chwilę zagramy największy hit tego zespołu, ale Colin James Hay występuje również w formacji Ringo Starr and his All-Star Band. Wielkie gwiazdy pojawiają się na koncertach Ringo Starra, między innymi Colin James Hay, lider, frontman grupy Men at Work. Down Under to ten najsłynniejszy przebój australijskiej formacji.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Tina Turner i Golden Eye, niezapomniany utwór z filmu o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda. 18 lipca. Wielki koncert w Operze Leśnej. Albano i zespół Ricky Poveri. My będziemy już wcześniej, dzień wcześniej, i Albano obiecał nam, że zrobi taki aneks do naszego muzycznego alfabetu, który miał miejsce wczoraj i pojawi się w naszej audycji na żywo 19 Przepraszam, 17 to będzie, a 18 też z Opery Leśnej będziemy prowadzili audycję.
1: Wczoraj, tak jak wspomniałeś, już pierwszy wywiad z Albano ukazał się w muzycznym alfabecie. Gdyby ktoś nie miał okazji posłuchać albo chciałby jeszcze raz, by mu się podobało, to można na radiopuls.pl w podcaście Muzyczny Alfabet. A teraz a propos, że już jesteśmy przy tych biletach, to kolejna osoba, której udało się wygrać podwójne zaproszenie do Sopotu. Z nami Radek. Radku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Witamy serdecznie.
1: Dobry, cześć. Wiemy, że postarałeś się bardzo i zrobiłeś to właściwie dla swojej żony, która jest ogromną fanką
2: Albano. Tak, dokładnie. Ona nawet pewnie w ogóle nie podejrzewała, że można jakkolwiek się dostać, bo zawsze z tymi biletami to są trudności, a to, no mówię, różne okoliczności, które niekoniecznie się składają, a tutaj po prostu no, niesamowita niespodzianka, nie?
1: Bardzo się cieszę, no to powiedz, jeszcze macie daleko do Sopotu?
2: Z Warszawy, także z Warszawy. Myślę, że tam pociągiem nie będzie.
1: W takim razie ty też jesteś, jak zakładam, fanem włoskiej muzyki.
2: Tak. No, jestem rocznik 75, więc generalnie Italo Disco, no to tak naprawdę od dzieciństwa generalnie się przewijało gdzieś tam cały czas, także tutaj włoska piosenka jak najbardziej.
1: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam zrobić przyjemność. Przekazuj zatem dobre informacje żonie i bawcie się jak najlepiej w Sopocie. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Cześć.
0: Pozdrawiamy również i sięgamy na półkę z naszymi płytami. Wyciągamy album z największymi hitami zespołu Saragossa Band. To formacja, która powstała w roku 1977 i już pierwszy singiel Big Bamboo Ajajaj stał się hitem. Zespół łączył elementy disco z takimi gorącymi karaibskimi klimatami. Nad brzmieniem czuwał Anthony Moon. No i potem kolejne single Disco Boogie Oogie czy Malaika, a także Zabadak czy Rastaman odnosiły sukcesy. W roku 1980 na singlu ukazał się utwór Ginger Red, taki wakacyjny, trochę nawiązujący do klimatów muzyki reggae. To teraz właśnie ten utwór z albumu z największymi hitami niemieckiej formacji Saragossa Band, Ginger Red.

0: Subaria to wielki hit duetu Pet Shop Boys, Neil Tennant i Chris Lowe. Nagrali ten utwór na swój pierwszy album zatytułowany po prostu Please.
1: Zastanawiam się, czy w roku 86, 29 czerwca też było tak upalnie jak dzisiaj. Tego nie wiem, chociaż może pod względem muzycznym trochę tak, dlatego, że wtedy właśnie ukazał się piąty album studyjny duetu Eurythmics pod tytułem Revenge.
0: Z tego krążka pochodzi utwór Miracle of Love. Przed nami Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
0: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.

0: WLW za nami wielki przebój, aby takie wielkie taneczne hity pojawią się w audycjach, które są już od dziś, od godziny 20 na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop. Od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22, w piątki i w sobotę oczywiście zapraszamy na nasze prywatki. Będzie tanecznie, będzie mało gadania, dużo grania, wszystko zmiksowane, będzie nadawało się do tańca.
1: 6 dni w tygodniu to brzmi jak dobry wakacyjny plan i tak dokładnie jest, a na koniec naszego poniedziałkowego spotkania w tym składzie, teraz Kobranoc. Kocham cię, Irlandię.
0: A w tym składzie usłyszymy się jutro, tuż po godzinie 12. Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę.

0: progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Prokuratura zajmuje się tragedią na maratonie rowerowym. Pod Warszawą zginęły dwie osoby. Upały nie odpuszczają i MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia. Zniszczył figurę Matki Boskiej i groził rodzinie. Jest areszt dla mężczyzny spod Lubina. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poszukiwania zakończone, teraz do akcji wchodzą śledczy. Prokuratura zajmuje się tragedią na trasie wyścigów kolarskich Poland Bike Marathon w podwarszawskich Markach. Służby znalazły ciało 71-letniego zawodnika, który wczoraj zaginął na trasie.
2: To był wyścig ostatni Kazimierza, można powiedzieć. Wyścig, który wygrał, bo wczoraj rozmawialiśmy przed wyścigiem. Chciał bardzo wygrać ten wyścig i w moim mniemaniu w jego też on ten wyścig wygrał. Natomiast już go nie będzie na pozostałych imprezach. No cóż, tyle to tak mogę powiedzieć. No, jest nam bardzo przykro i smutno, bo to był przyjaciel wszystkich.
1: Mówił organizator Grzegorz Weiss. To druga śmierć na tych wyścigach. Wcześniej znaleziono ciało innego zawodnika, 30-latka. Organizator zapewnia, że mimo rekordowych niemal 40-stopniowych upałów, wszystko było dobrze przygotowane.
2: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało. Zagwarantowaliśmy picie, wodę, wszystkie bufety, kurtyny wodne na trasie były zacieniona. Trasa w 95% liścia z tym lesie była.
1: Śmiercią mężczyzn i przygotowaniem imprezy zajmuje się już prokuratura. A upały nie odpuszczają. MGW ponownie wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia przed gorącem i burzami prawie dla całej Polski. Niebezpiecznie może być do późnego wieczora. Już teraz strażacy pomagają przy zabezpieczaniu zerwanych dachów i usuwaniu powalonych drzew. Między innymi w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego wiatr zerwał dachy w Kuligach i Linowcu.
3: Uszkodzenie dachu polega na zerwaniu z połaci dachu około 5 płyt eternitu. Strażacy w tym miejscu cały czas działają. Na szczęście podczas tych zdarzeń nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych.
1: Mówił Kamil Szczech ze Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Sporo pracy służby miały też po burzach w nocy, m.in. w Wielkopolsce i w Lubuskiem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 miesiące aresztu dla 29-latka z okolic Lubina. Mężczyzna najpierw zniszczył świętą figurę, a później groził śmiercią swoim bliskim. Według świadków wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała mężczyznę. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Setki śniętych ryb pod łodzią. Zbiornik w Andrespolu należący do gminy kilka dni temu został odcięty od wody z rzeki, a ryby zaczęły umierać. Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Niesamowity fetor. Nie można tutaj nawet na dłużej się zatrzymać.
5: Okropny fetor. No aż mnie, nie wiem, cofa mnie na wymioty, jest mi bardzo niedobrze.
6: Tutaj widać, że leżą duże, małe, średnie ryby. Jest ich po prostu cała masa.
7: No myślę, że na pewno setki, jak nie więcej.
8: Nie wiem. Może mają za duszno, za ciasno. Stawy gminy.
4: Czyli gmina odpowiada.
8: Tak.
5: Wczoraj jeszcze pływały, agonalnie trzepały się, próbowały jeszcze jakoś tam ostatnie te powietrze łapać. W tej chwili już widzimy, że woda martwa, nic się nie ruszy.
4: Żadnych służb tutaj nie widzimy, a dzwoniliście, interweniowaliście.
5: Tak, oczywiście dzwoniliśmy, powiadomiliśmy odpowiednie służby. Proszę bardzo.

0: Bardzo nic się nie dzieje, jest cisza i spokój.
1: Dokładnie, tak jest.
2: Nie wiem, czy ktoś się tym zajmie, czy nie, zobaczymy.
3: Władze gminy Andrespol odmówiły nam komentarza.
4: Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry Regionu. Już niebawem ruszy nowy otwarty program grantowy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus o łącznej puli 14 milionów złotych. To wielka szansa dla stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych, straży pożarnych, klubów sportowych i wszystkich aktywnych, mówi wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga.
5: Liczymy na mocne zaangażowanie tych podmiotów i chętne sięganie po te środki, a projekt prowadził będzie Departament Promocji Turystyki i Sportu. Jesteśmy obecnie na etapie po zatwierdzeniu przez zarząd wkładu własnego i będą to po prostu 100% granty dla tych stowarzyszeń. Będą prowadzone procedury konkursowe.
4: W ramach programu grantowego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus organizacje z północy lubuskiego będą mogły wnioskować o kwotę od 30 tysięcy złotych do 100 tysięcy na projekty społeczne. Nowa kociarnia, lepsze warunki dla psów i działania pomagające zwierzętom przetrwać letnie upały to najważniejsze zmiany w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Obiekt zyskał nowoczesne pomieszczenia dla kotów, a na jego terenie trwa modernizacja wybiegów, kojców i infrastruktury. Lepiej nie parkować pod drzewami. Przez województwo lubuskie przechodzą burze, które momentami mogą mieć intensywny przebieg. Warto pamiętać, że to zjawisko lokalne. W Zielonej Górze nadal jest dość ciepło. Temperatura odczuwalna utrzymuje się na poziomie 33 stopni. Niezmiennie wieje z kierunku północnego. Stałe jest także ciśnienie. Barometry wskazują 1020 hektopaskali. Warunki atmosferyczne są niekorzystne.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: I Righteous Brothers już teraz w Radio Plus Unchained Melody. Dzień dobry, Janek Pasterski.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słuchać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, lecz

Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin.

0: przyjemne dźwięki Malcolm McLaren i Catherine Deneuve to Pari Pari w Radio Plus, a w naszym radiu trwa zabawa Pokaż jak się ruszasz, to przy okazji tego, że właśnie wystartował Wimbledon, no co prawda na aktywność być może w tym momencie dokładnie, to bym jeszcze poczekał chwilę, aż się odrobinę chłodniej zrobi, bo dzisiaj 40 stopni w wielu miejscach naszego kraju, ale pytamy was o to, jaki sport lubicie uprawiać, być może to właśnie tenis, a być może coś zupełnie innego. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie na radioplus.pl, bo do zdobycia codziennie zestawy do badmintona, a także nagroda główna, czyli możliwość zagrania z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką tutaj w Warszawie. W tenisa w prezencie otrzymacie rakietę tenisową i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł, także zapraszam. Warto o to powalczyć. A dzisiaj, no właśnie, na dzisiaj jeszcze też będziemy mieli dla was nagrody i na pewno się podzielimy. Póki co dajcie znać, pokażcie jak się ruszacie, bo warto.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.
13: Let's go, girls.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Dangerous to Roxette. W Radiu Plus temperatury nie odpuszczają, 40 kresek w cieniu w wielu miejscach Polski. Dzisiaj na w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Tropików. Proszę, to się wstrzeliliśmy. Całkiem nieźle. Ja bym jeszcze dodał Międzynarodowy Dzień Używania Klimatyzacji i wszystkiego, co daje przyjemny chłód. Może uda nam się chociaż odrobinę muzycznie teraz ochłodzić, bo oto Patrick Swayze, She's Like a Wind.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.

0: Warius Manx i piosenka księżycowa to za nami, a przed nami wiadomości o 14.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: W miniony weekend utonęły 24 osoby, tylko na Mazurach 4. Ratownicy apelują o rozwagę. Powiemy też o rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Jutro wyruszą na nią parafianie z Żar. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 24 osoby utonęły w miniony weekend, tylko wczoraj 17. Według danych policji to najwięcej od 1 czerwca. Służby apelują, by kąpać się na strzeżonych kąpieliskach i nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Tylko na Mazurach w ciągu weekendu utonęły 4 osoby. O szczegółach teraz Anita Zalewska.
2: W sobotę 28-latek wypłynął na materacu na jezioro w powiecie mrągowskim. Wpadł do wody i nie był w stanie samodzielnie wypłynąć.
3: Jakiego znajomi, z którymi, jak się okazuje, wcześniej na plaży pił alkohol, wszczeli alarm. Na ratunek ruszył policjant, który był tam w czasie wolnym od służby. Wydobył mężczyznę na brzeg, ale mimo udzielonej pomocy 28-latek nie odzyskał funkcji życiowych.
2: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. W niedzielę utonęło 3 mężczyzn. W powiecie działdowskim zginął 51-latek, który wszedł do wody w miejscu objętym zakazem kąpieli oraz 24-latek, który przed pływaniem pił alkohol. W powiecie ełckim utonął 76-latek.
1: Od 1 kwietnia do dzisiaj utonęło w Polsce łącznie 96 osób. 3 osoby zostały poszkodowane, kilkadziesiąt ewakuowano. To bilans nocnego pożaru bloku na poznańskim Grunwaldzie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 1. piętrze przy ulicy Rycerskiej.
4: W trakcie zdarzenia ewakuowano łącznie 50 osób. 3 starszych lokatorów zostało zabranych przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala z uwagi na podejrzenie pod truciem. Straż pożarna ugasiła ogień, jak ustalono na miejscu zdarzenia. Mieszkanie w chwili pożaru było puste.
1: Relacjonował Łukasz Paterski z policji w Poznaniu. Jeszcze dziś oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęły się wakacje, a z nimi pielgrzymki. Jutro pątnicy z Żar rozpoczną rowerową podróż na Jasną Górę, mówi ksiądz Józef Suchan z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.
5: Przed nami ponad 500 kilometrów. Wyruszamy z Żar do Częstochowy. I oczywiście w tym roku chcemy przede wszystkim zatrzymać się w najważniejszych sanktuariach tutaj w naszej okolicy, czyli we Wschowie, w Licheniu, w Zduńskiej Woli. To taki nasz jest plan na tegoroczne pielgrzymowanie.
1: Rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy jutro po mszy świętej o 9 rano.
6: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry Regionu. To pierwszy wakacyjny poniedziałek. Czas wyjazdów i wypoczynku budzi radość wśród lubuskich uczniów. Nie brakuje jednak także tych, którzy za szkołą będą tęsknić.
7: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam.
8: No w sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
6: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą jednak liczyć na tak długi wypoczynek. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, bo tylko 6 tygodni. Kosiarki na razie znikną z miejskich trawników w Zielonej Górze. W związku z wysokimi temperaturami i suszą, miasto zdecydowało o czasowym wstrzymaniu koszenia. Pozostawiona wyższa trawa lepiej chroni glebę przed wysychaniem, obniża temperaturę otoczenia i stanowi schronienie dla owadów. Prace będą prowadzone jedynie tam, gdzie wymagają tego względy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przy okazji magistrat zachęca mieszkańców do wystawiania wody dla ptaków i jeży.

0: podczas upalnych dni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
0: W Zielonej Górze o tej porze termometry wskazują 31 stopni. Nadal jest więc bardzo ciepło. Pamiętajmy o piciu wody.
1: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Panowie z Modern Talking już teraz wiśniowo, tak można chyba powiedzieć, Sherry Lady w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Pointed Sister I'm So Excited i tak jakoś się przyjemnie zrobiło, prawda? Nasza zabawa trwa w najlepsze, to znaczy zabawa, w której pytamy was o to, jak się ruszacie, jakie sporty lubicie uprawiać. Co prawda troszkę próbujemy się wybić na Wimbledonie, który właśnie ruszył, ale no to mogą być zdjęcia sportów, które uprawiacie zupełnie innych, na przykład jak chodzicie z kijkami, Nordic Walking, albo jak biegacie, albo jakaś ścianka wspinaczkowa. No, takie rzeczy. Takie rzeczy mogą być. Takie zdjęcie możecie nam wysłać na radioplus.pl. Do tego zachęcamy, bo codziennie w innym paśmie rozdajemy wam zestawy do badmintona, a nagroda główna to nie byle jaka, bo to będzie lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, która świetnie w tenisa gra. Damy też na zawsze dobrą rakietę tenisową i 1000 złotych kieszonkowego. To takie rzeczy, do tej zabawy zachęcamy. A teraz słuchajcie, mam dla was ręcznik plażowy. No, pogoda taka ostatnio, że nic, tylko człowiek by gdzieś poleżał, najlepiej w jakimś cieniu. Gdyby ktoś potrzebował takiego ręcznika właśnie, to zachęcam, czekam do wysyłania SMS-ów pod 691-141-141.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: No i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
8: Gorąco.

0: KFC. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Laura Branigan i Self Control to za nami, a ja dodzwoniłem się teraz do Kasi, do Lublina. Kasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zakładam, że w Lublinie też dzisiaj upalnie, prawda?
1: Tak, upalnie jest bardzo. Mamy 41 stopni.
0: No to nieźle. To co powiesz na ręcznik do plażowania? Czy coś takiego się przyda? Bo pewnie kiedyś nad morze się wybierzecie.
1: Oj, bardzo się przyda. Niedługo wybieram się na urlop z dzieckiem i słucham Radia Plus cały czas, więc chciałabym go mieć ze sobą.
0: Świetnie, na pewno tak będzie. Dobrego urlopu życzę.
1: Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: nowych latach. Powie w wakacji, to dosłownie się słyszy w tej piosence, prawda? Człowiek siebie wyobraża, jakby był na urlopie. Mam nadzieję, że dobrze się macie, jak w tytule. Chociaż upalnie i faktycznie trzeba się nawadniać, trzeba się chłodzić, to na słońcu może się delikatnie w głowie zakręcić. My gramy za moment Manam i Krakowski Spleen. Pojawi się także Abba i Hany Hany.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.

Na osłodę, Hany Hany, to Abba, a my powoli zbliżamy się do godziny 15, czyli w Radio Plus już za chwilę pora na wiadomości, a będzie je miał dla nas Mikołaj Gromec.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Od September ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.

0: odszkodowane. Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, który obchodzimy dzisiaj. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 ofiar śmiertelnych strzelaniny w niemieckim Stade. Według informacji przekazywanych przez niemieckie media, nieznany mężczyzna otworzył ogień w ośrodku dla młodzieży w niewielkiej miejscowości pod Hamburgiem. Jedna osoba została zatrzymana, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jak na razie lokalne władze nie udostępniają zbyt wielu szczegółów dotyczących strzelaniny. Wiadomo, że doszło do niej w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga w Dolnej Saksonii. Wiadomo również, że sprawcą był mężczyzna. Nie ma informacji dotyczących potencjalnych motywów ataku. Niemiecka policja nadal prowadzi akcję w miejscu zdarzenia, co może sugerować, że policjanci liczą na zatrzymanie innych osób, które mogły brać udział w zdarzeniu. Według informacji północno-niemieckiej telewizji NDR sprawców miało być kilku, ale tej wersji nie potwierdziła jeszcze lokalna policja.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wypadek na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni na końcu odcinka leśnego w kierunku portu dachował bus.
2: Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że w samochodzie znajdują się dwie osoby poszkodowane, które były zakleszczone wewnątrz pojazdu. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przystąpili do ich uwolnienia. Po ewakuacji z pojazdu osoby poszkodowane zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
0: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Przez to na obwodnicy Trójmiasta tworzą się ogromne korki. Jest areszt dla 4 podejrzanych o oszustwa internetowe na dużą skalę. Chodzi o 5 tysięcy przestępstw na prawie 4 miliony złotych.
3: Pokrzywdzeni otrzymywali linki do spreparowanych ogłoszeń. Mogli dokonać zapłaty jedynie z wykorzystaniem usługi Blik. Wygenerowany kod do dokonania płatności trafiał do podejrzanych. Uzyskane pieniądze były wypłacane, a docelowo transferowano je na portfele kryptowalutowe.
0: Powiedział nam Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Podejrzanym grozi teraz 12 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Tropikalne upały zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Tropików, które obchodzimy dzisiaj. W obszarach tropikalnych ziemi żyje 80% gatunków zwierząt i roślin na naszej planecie.
5: Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie. To ten klimat, w którym jest woda. To miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi.
0: Mówił podróżnik Zdzich Rabenda, który od lat żyje w subtropikalnej części Wysp Kanaryjskich. Tropiki zajmują 40% powierzchni Ziemi.
6: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry i Regionu. Już niebawem ruszy nowo otwarty program grantowy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus o łącznej puli 14 milionów złotych. To wielka szansa dla stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych i wszystkich aktywnych, mówi wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga.
7: Będą prowadzone procedury konkursowe. Tworzymy właśnie regulamin, też konsultujemy go z różnymi podmiotami, bo chcemy, żeby był on najbardziej elastyczny, dopasowany do tego, w czym dobrze się czują NGOsy, a one wiadomo, czują się z jednej strony dobrze w sporcie, kulturze, sprawach społecznych, wolontariacie i tego typu innych okolicznościach. No i chcemy spowodować, aby jak najszersza paleta tych podmiotów mogła składać, aplikować o te środki.
6: W ramach programu grantowego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus organizacje z północy lubuskiego będą mogły wnioskować o kwotę od 30 do 100 tysięcy złotych na projekty społeczne. Nie udało się pójść za ciosem. Po efektownym zwycięstwie nad Spartą Wrocław, żużlowcy z Tylmetu Falubazu Zielona Góra przegrali u siebie z Motorem Lublin 40-50. Dziś wieczorem w całym regionie możliwe są gwałtowne burze. Pamiętajmy, że to zjawisko lokalne, a więc warto śledzić komunikaty pogodowe. W Zielonej Górze temperatura spadnie do około 25 stopni. Powieje przeważnie z kierunku północnego, a siła wiatru wzrośnie do 17 km na godzinę. Podczas burzy siła wiatru może być znacznie większa. Warunki atmosferyczne do końca dnia pozostaną niekorzystne.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: No to już 5 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie, a w głośnikach Chris DeBarque, Lady in Red. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Jak to miło, kiedy pojawia się jego głos, Rod Stewart, uwielbiany po prostu, dosłownie. What am I gonna do? To za nami. Gorąco, wręcz upalnie na zewnątrz, to może nie najlepszy moment do tego, żeby, jeżeli oczywiście nie ma jakichś klimatyzowanych warunków, to uprawiać sport. Ale wiecie co, tak ogólnie to dobrze jest uprawiać sport i właśnie dzisiaj wystartowaliśmy z nową akcją. Prosimy was o to, żebyście pokazali, jak się ruszacie. I troszkę nawiązujemy do tenisa, ponieważ rozpoczął się Wimbledon, ale to nie tak, że musimy mieć samych fanów tenisa na sali, bo być może robicie co innego, być może uprawiacie jogging, po prostu biegacie, chodzicie z kijkami, do Nordic Walkingu gracie w piłkę, w siatkówkę albo właśnie w tenisa. Zróbcie fotkę, wyślijcie nam na radio+.pl. Codziennie w konkretnym paśmie rozdajemy zestaw do badmintona, a przy okazji dajecie sobie szansę, żeby takim swoim zdjęciem wziąć udział w wielkim finale, a w tym finale gwarantowana lekcja tenisa właśnie z Kasią Kozimor, która, jeśli chodzi o tenisa, to jest naprawdę niezła. Do tego mamy dla was jeszcze rakietę tenisową na zawsze w prezencie i 1000 zł kieszonkowego. Także warto.
1: Radio Plus. Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

polskich plażach już coraz tłoczniej, tak? Wakacje oficjalnie rozpoczęły się, pierwszy taki wakacyjny weekend za nami, no i plaże, co prawda coraz rzadziej dzikie, ale plaże są. Pięknych nam przecież plaż w Polsce nie brakuje, to życzymy szczęścia wszystkim odpoczywającym aktualnie nad morzem. Ale nie tylko. I odrobina rock'n'rolla teraz dla nas. Shakin' Stevens.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
6: Od stempera ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że od stempera ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę.
10: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega.
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: 0 to Lady Punk na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dobrego popołudnia życzę. Janek Pasterski. Nie porozpuszczajmy się w tej temperaturze i do jutra.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
5: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Kontuzja pokonała Maję Chwalińską w Londynie. Polka odpadła z Wimbledonu. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Powiemy też o piłkarskich mistrzostwach Polski, ministrantów i lektorów.

0: pożegnała się z turniejem. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Dramaturgii nie brakowało.
1: Maja dość pewnie wygrała pierwszego seta, choć w końcówce miała już małe problemy. Druga partia, bardziej wyrównana, ale z przewagą Polki, która przy piłce meczowej niestety doznała kontuzji. Konieczna była przerwa medyczna, na kostce pojawił się bandaż, no i to wpłynęło na grę naszej tenisistki. Ewidentnie wybiło ją z rytmu, co wykorzystała rywalka i wyrównała. W trzecim secie Maja walczyła, potrafiła odskoczyć, ale na krótko. Potem to przeciwniczka doszła do głosu i wygrała. Nie będzie więc powtórki z Paryża. Maja Chwalińska kończy turniej w Londynie na pierwszej rundzie.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Pomiędzy Łańcutem a Przeworskiem w stronę Korczowej zderzyły się dwie osobówki. Trzy osoby są ranne, a czwórka została zablokowana. Utworzył się tam ogromny korek. Najlepiej zjeżdżać już na węźle Rzeszów Wschód. Powrót na autostradę dopiero w Przeworsku. Druga osoba została zatrzymana w związku ze strzelaniną w Niemczech. Jak już informowaliśmy, nieznany mężczyzna wszedł do ośrodka dla młodzieży i zaczął strzelać w miejscowości Stade pod Hamburgiem. Najnowsze informacje zbiera Mateusz Gołębiewski.
2: Druga osoba zatrzymana to również dorosły mężczyzna. Jak podaje lokalna policja, bilans ofiar na ten moment to 5 zabitych osób. Wszystkie ofiary to osoby dorosłe. Nie wiadomo, ile osób zostało rannych, ani w jakim są stanie. Do tragedii doszło w miejscowości Stade na północ od Hamburga w Dolnej Saksonii. Jak podkreśla Nowa policja, zagrożenie już minęło, a sytuacja jest opanowana.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wracamy jeszcze do rywalizacji sportowej. W Gnieźnie trwają Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w halowej piłce nożnej. Zapytaliśmy lektorów i ministrantów, co daje im ta służba.
4: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
5: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
4: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
6: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz. No i fajnie było.
5: Warto?
6: Warto.
5: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
7: Żeby zbliżyć się do Pana Boga. To jest bardzo ważne.
8: Bardzo lubię tą posługę.
9: Spotykasz taką niechęć czy agresję wśród rówieśników, ale wszyscy ministranci i szczególnie my starsi wiemy, po co przychodzimy.
0: Z ministrantami i lektorami rozmawiała Justyna Malińska. W Mistrzostwach Polski Ministrantów i Lektorów w Gnieźnie bierze udział prawie 1500 uczestników z całego kraju. Jutro finały.
10: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
11: W Zielonej Górze dzisiaj gorąco, lecz gromadzi się coraz więcej chmur. Te mogą przynieść dzisiaj trochę deszczu. Na termometrach zobaczymy 27 stopni Celsjusza. Barometry wskazują 1021 hektopaskali. Wieje z północnego z prędkością 13 km na godzinę. Poziom wilgotności wynosi obecnie 52%, a jakość powietrza jest umiarkowana.
10: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Po weekendzie, jakże upalnym, rozpoczynamy nowy tydzień, a to nie byle jaki tydzień, bo przecież pierwszy tydzień wakacji. Część z Państwa pewnie już wybiera się na urlop, uczniowie myślą, jak tu zagospodarować tyle wolnego czasu, no a my, jak to co tydzień, startujemy z informacjami z regionu i nie tylko. Przez całe wakacje będziemy spotykać się w programie Miasto żyje latem, wakacje z Radiem Plus, w którym będziemy umilać Państwu letnie dni, wypoczynek i pomagać jakoś znieść te upalne dni, tak jak te ostatnie, no i ten dzisiejszy. A właśnie, skoro mówimy o dzisiaj, to dzisiejsze pierwsze wydanie programu rozpoczniemy od pątników, którzy wyruszą rowerami już jutro z Żar do Częstochowy.
2: Przed nami ponad 500 kilometrów, wyruszamy z Żar do Częstochowy i oczywiście w tym roku chcemy przede wszystkim zatrzymać się w najważniejszych sanktuariach tutaj w naszej okolicy, czyli we Wschowie, w Licheniu, w Zduńskiej Woli. To taki nasz jest plan na tegoroczne pielgrzymowanie.
1: Do pokonania będzie ponad 500 kilometrów, co przy tej temperaturze będzie nie lada wyczynem, a więcej szczegółów o rowerowej pielgrzymce powiemy już za chwilę. W tej godzinie sprawdzimy, jak zadbać, by nasz odpoczynek nad wodą był bezpieczny. Wiele osób będzie odpoczywało od szkoły nad wodą. Powiemy, na co szczególnie uważać, wybierając taką formę wypoczynku.
3: Nietrzeźwy wypoczynek źle się kończy. Raz się może udać, drugi raz może się udać, ale statystyki pokazują, że co najmniej 1/4 mężczyzn, które utonęła, to są osoby właśnie po użyciu alkoholu, po użyciu innych substancji psychoaktywnych, więc istnieje bardzo duża korelacja, zbieżność użycia tych substancji i śmierci w wodzie, więc jeżeli nie chcesz ryzykować, to nie wchodź po alkoholu do wody.
1: Do tematu bezpieczeństwa nad wodą powrócimy już za chwilkę. Przed godziną 17 usłyszymy najnowsze wiadomości z życia Kościoła. Poniedziałkowe wydanie serwisu Watykańskiego przedstawi Krzysztof Brąk. Tak prezentuje się nam pierwsza godzina pierwszego w tym tygodniu i w tym sezonie wydania programu Miasto żyje latem. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Wakacje to dla wielu czas odpoczynku i podróży. Są jednak tacy, którzy zamiast plaży czy górskich kurortów wybierają drogę prowadzącą na Jasną Górę. Każdego lata tysiące pielgrzymów wyruszają tam pieszo, biegiem czy na rowerach. Wśród nich są także pątnicy z Żar. Przed nimi ponad 500 km jazdy, kilka dni wysiłku i jeden cel – dotrzeć do Częstochowy.
2: Jutro z Żar na Jasną Górę wyruszy rowerowa pielgrzymka. O szczegółach ksiądz Józef Suchan sprawi pod wyzwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
3: Przed nami ponad 500 kilometrów. Wyruszamy z Żar do Częstochowy i oczywiście w tym roku chcemy przede wszystkim zatrzymać się w najważniejszych sanktuariach tutaj w naszej okolicy, czyli we Wschowie, w Licheniu, w Zduńskiej Woli. To taki nasz jest plan na tegoroczne pielgrzymowanie.
4: Na imię Marzena, drugi raz jadę na pielgrzymkę rowerową. Zaraził nas tutaj mnie nowy wikary, ksiądz Józef, i no, na tej pielgrzymce no, pierwszy raz jechałam tak naprawdę, żeby spróbować, jak to zobaczyć, jak to jest. Okazało się, że jest bardzo fajnie, jest fajna atmosfera. Miałam swoje intencje, w intencji rodziny, znajomych, wiadomo, wszyscy jak się dowiedzieli, to zaczęli mówić, pomóż się za mnie, więc ja jechałam też w trakcie tej jazdy, no to człowiek ma takie swoje też przemyślenia, bo nie ma czasu na rozmowę, ani na tak naprawdę na kontakt jakiś taki, żeby cały czas tak rozmawiać, więc cały czas w tej głowie te przemyślenia i powiem, że przyjechałam tak wypoczęta i taka psychicznie i taka, no dużo mi ta pielgrzymka dała takiej, nie wiem, mocy.
2: Do pokonania jest ponad 500 kilometrów, trasa niełatwa, podejrzewam. Jak radzić sobie na takiej długiej trasie? Tutaj jakieś wcześniejsze specjalne przygotowanie?
4: To jest jakaś moc. Ja się modlę w trakcie i proszę Boga, żeby dał mi tą siłę i no i z Bożą pomocą do celu. Są takie momenty, są trudne, bo nie jest łatwo. Jest trudno, jak się tak jedzie jeszcze, jak jest upał. Ale z tymi ludźmi, jak się jedzie, nie wiem. Po prostu jest taka moc.
2: Tutaj zdecydowanie też właśnie ta modlitwa pomaga i także wspólnota, podejrzewam.
4: Tak, bardzo fajnie, dużo na każdej stacji odmawiamy różaniec.
2: Czy podczas takiej pielgrzymki można nawiązać nowe przyjaźnie, znajomości?
4: Można, tak, właśnie nawiązałam właśnie nowe znajomości, się zaprzyjaźniliśmy i kontynuujemy to przez ten cały rok. No i myślę, że jak będziemy tak jeździć, coraz grupa się będzie powiększać, to będą dalej te znajomości się poszerzały na tych pielgrzymkach. Póki będę miała siły, to na pewno będę jeździła.
1: Z uczestnikami pielgrzymki rozmawiała Dorota Gut.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
5: Reklama.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
11: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
12: Mnie też.
11: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
12: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
11: E-learningu?
12: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
11: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
12: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
11: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
15: Po reklamie.
16: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Skończyła się szkoła, zaczęły wakacje. Wielu z nas wybierze się na wypoczynek nad wodę, ale żeby ten relaks był udany, musi być bezpieczny.
2: Apoloniusz Kurylczyk, zachodniopomorski WOPR.
3: Bezpieczny odpoczynek nad wodą, to jaki odpoczynek?
2: Taki, który jest zaplanowany, który nie jest w pośpiechu, nie jest wykonywany nagle, jest na pewno trzeźwy. No i uczestnicy tego wypoczynku, którzy wchodzą do wody, informują o tym innych współtowarzyszy, rodzinę, bliskich, że wchodzą do wody, zamierzają przepłynąć tu, tam i kiedy z tej wody wychodzą. Dzięki temu wszyscy wyjdą z tej wody, jeżeli będą wchodzili do niej trzeźwi, jeżeli nie będą odpływali daleko od brzegu, a kiedy będą wypływali daleko od brzegu, będą zabezpieczeni w postaci na przykład jakiejś bojki bądź kamizelki. No i dzięki temu wypoczynek skończy się bezpiecznie i wszyscy wrócimy po wakacjach, po tym wypoczynku bezpiecznie do domu.
3: Wspomniał pan o tym, że trzeźwy wypoczynek, no ale dlaczego? Są takie ładne okoliczności przyrody, jest woda, jest ciepło, jakieś piwko by wleciało.
2: Bo nietrzeźwy wypoczynek źle się kończy. Raz się może udać, drugi raz może się udać, ale statystyki pokazują, że co najmniej 1/4 mężczyzn, które utonęła, to są osoby właśnie po użyciu alkoholu, po użyciu innych substancji psychoaktywnych, więc no, istnieje bardzo duża korelacja, zbieżność użycia tych substancji i śmierci w wodzie, więc jeżeli nie chcesz ryzykować, to nie wchodź po alkoholu do wody. Jeżeli tak spędzasz ten czas wolny i taki jest twój wybór, zostań na brzegu.
3: Co ten alkohol z nami robi, że jest takim zagrożeniem?
2: Powoduje, że trudniej oceniamy sytuację, nie jesteśmy w stanie tak szybko ocenić symptomów, które wysyła nasz organizm. Wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mamy zadyszkę. Czasami zauważamy to, na przykład oglądając filmy, na przykład ze zdarzenia po takim epizodzie tonięcia, że osoba wykonuje 3-5 ruchów do żabki, przepływa dosłownie 7-10 metrów i nagle znika pod wodą, jakby go coś wciągnął, jakiś krokodyl. No, albo zapomniała, jak się pływa, albo właśnie zachłysnęła się wodą. Znika po prostu pod wodą osoba, która potrafi pływać. Alkohol w wodzie niesie tragiczne żniwo, dlatego polecam, żeby kiedy korzystam z niego, nie wchodzić do wody.
3: To teraz odwrócę sytuację. Jesteśmy na plaży, odpoczywamy i widzimy, że ktoś się topi. Co zrobić? Jak postąpić?
2: Poinformujmy służby i organizacje takie jak nasza o tym, że potrzebna jest pomoc, więc zadzwoń pod numer 112, skorzystajmy z numeru 601-100-100. Przekażmy tą informację, że ktoś tej pomocy potrzebuje. Sami nie ruszajmy do wody, sami nie wchodźmy bezpośrednio do wody. Natomiast jak pomóc? Spróbujmy rzucić jakąś tyczkę, jakąś rzutkę, spróbujmy użyć materaca, coś, co będziemy mogli podać osobie, która znajduje się w wodzie, żeby przyciągnąć ją do brzegu, przyciągnąć ją na płytszą wodę, tak żeby mogła stanąć, nabrać powietrza. Sami nie ryzykujmy, sami nie podawajmy ręki, sami nie skaczmy za osobą bez sprzętu i bez umiejętności do wody, no bo to się skończy zamiast jednym, to dwoma osobami tonącymi.
3: Trwa sezon. Jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o obsadę ratowników? Wszędzie są?
2: Tak, jeżeli chodzi tutaj o zabezpieczenie, wszędzie są, to więc bądźmy spokojni, ratownicy są na stanowiskach, będą kąpieliska otwarte. Mamy informację, że wszędzie woda jest gotowa na przyjęcie turystów, czyli jest bezpiecznie, jest czysta. Zapraszamy do tego, żeby korzystać z kąpielisk, a jeżeli nie korzystamy z kąpielisk, to korzystajmy świadomie z tej wody, bo woda nie jest bezpieczna, jeżeli mam do niej respekt, szacunek, jeżeli wiemy, jak z tej wody korzystać, jeżeli wchodząc do niej jesteśmy trzeźwi, jesteśmy zabezpieczeni. Jeszcze raz powtórzę, że mamy na sobie te środki ochrony indywidualnej, czy to jakąś bojkę, która się ciągnie za nami i w razie potrzeby uratuje nam życie, bo pozwoli nam złapać oddech, odsapnąć chwilę na tej bojce i wrócić bezpiecznie do brzegu. Albo mamy kamizelkę asekuracyjną, która nie krępuje ruchów, a ratuje życie i zawsze zabierajmy ją wtedy, kiedy wypływamy na jachcie, kiedy wypływamy na rowerku wodnym, czy też na supie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Warto pamiętać o tych radach, a rozmowę przeprowadziła Małgorzata Tobiasz.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: To była grupa Art Company i utwór Susanna. 37 minut po godzinie 16 na naszych zegarach, już za chwilkę aktualności z Watykanu, a teraz Man Eater.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus Zielona Góra.

0: Czas na aktualności z Watykanu.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
3: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
2: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
3: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
4: Servitori generosi della verità nella carità.
2: O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pański. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
3: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
2: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Taki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Zielona Góra.
8: Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów. Od tego zaczniemy. Były lekarz ze Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze w tle oskarżenia o śmierć pacjentów. Powiemy też o kontuzji i przegranej Mai Chwalińskiej. Polka odpadła z Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Załamanie pogody w Tatrach i ewakuacja turystów z Orlej Perci. Pięcioosobowa rodzina utknęła w trudnym terenie i zaalarmowała ratowników TOPR. O szczegółach Łukasz Bobek.
9: Pięć osób utknęło w rejonie Kozich Czub. O pomoc do TOPR-u zadzwonili w momencie, gdy nad Tatrami przechodziła już burza. Wędrowcy nie byli gotowi na wędrówkę w tak eksponowanym terenie. Zaskoczyły ich mokre i śliskie skały. Na szczęście fizycznie nic im nie dolega. Na miejsce poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR. W pierwszej turze zabrał trzy osoby.

0: dotyczącym nieprawidłowości w stołecznej placówce. Śledczy sprawdzają m.in. doniesienia o błędach medycznych oraz możliwych nadużyciach na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiemy o przesłuchaniu i dlaczego trwa tak długo?
1: Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prokuratury Piotra Skiby, przesłuchiwanemu zależy na tym, by nie przerywać czynności i nie wyznaczać kolejnego terminu. Rzecznik prokuratury zapewnił, że warunki do rozmowy są optymalne.
2: Informuję, że w pomieszczeniu klimatyzowanym są zarządzane przerwy. Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie.
1: Prokuratura na razie nie informuje, kiedy przesłuchanie się zakończy, ani jakie będą jego dalsze efekty. Równolegle prowadzone są dwa śledztwa dotyczące działalności Szpitala Południowego, a placówkę kontrolują m.in. NFZ i Ministerstwo Zdrowia.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tylko do 11 rano polscy przewoźnicy odwołali ponad 130 pociągów, wszystko z powodu ekstremalnych upałów. Na wielu trasach jeżdżą autobusy zastępcze. PKP Intercity informuje o awariach i uszkodzeniach sieci trakcyjnej. A sytuację na torach w Lubuskiem śledzi Konrad Baranowski.
3: W Lubuskiem poniedziałek, choć już nie tak upalne, to skutki wysokich temperatur nadal mieszkańcy odczuwają. Z rana zaskoczyły pasażerów pociągów, bo kursy zostały odwołane. TLK Krajna do Gdyni, Intercity Strzelecki i Lubuszanin relacji Gorzów-Zbąszynek. Nie odjechały także składy Polregio na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż oraz w kierunku Zielonej Góry. Takie utrudnienia na pewno także jutro. Trwają naprawy. Niewykorzystane bilety można zwrócić do końca czerwca. Zaglądajcie na strony przewoźników.
0: O czym informował Konrad Baranowski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze sport i kontuzja Mai Chwalińskiej. Gdyby nie uraz, z pewnością przeszłaby do kolejnej rundy Wimbledonu. Tak ekspert komentuje dla nas porażkę Mai na kortach w Londynie. Polka przegrała z tenisistką z Tajlandii Manan Chają Savang Khe i odpadła z turnieju.
5: Do tego feralnego upadku na kort Maja miała ten mecz całkowicie pod kontrolą. No, po prostu deklasacja o dwie klasy była lepsza, tym większy dramat Mai, że ten feralny upadek, uszkodzenie stawu skokowego uniemożliwił jej spełnienie marzeń pewnie.
0: Mówi dziennikarz sportowy Michał Chojecki i dodaje, że Maja walczyła, by dograć ten mecz do końca.
5: Widać było, że z upływem czasu, z gema na gem, ta kontuzja sprawia coraz większe problemy. I Maja, która opiera swój tenis na takim wybieganiu świetnym, poruszaniu się po korcie, praktycznie straciła swój jeden z największych atutów.
0: Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz. Na korty w Londynie wybiegną dziś jeszcze Magdalena Thi i Magdalena Fręch.

0: W Zielonej Górze cały czas bardzo ciepło. Na termometrach utrzymuje się wartość równa 27 stopniom Celsjusza. Barometry wskazują obecnie 1021 hektopaskali. Wieje z północy z prędkością 13 km na godzinę. Poziom wilgotności wynosi obecnie 62%, a jakość powietrza cały czas jest umiarkowana.
1: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Już po godzinie 17. Jak Państwu mija ten pierwszy wakacyjny poniedziałek? Temperatury w całej Polsce wciąż dość wysokie, lecz szykuje się nam w tym tygodniu małe ochłodzenie. No a czas wakacji to czas odpoczynku. Nie możemy jednak zapomnieć o ostrożności przed licznymi zagrożeniami. Miesiące wakacyjne są żniwami dla porywaczy. Jakich błędów nie wolno popełniać?
2: Wziąć pod uwagę to, że no, nasze dzieci też mogą doświadczać różnych kontaktów, relacji z osobami, które mogą być sprawcami, od których ktoś chce, może chcieć zdjęcie, może chcieć materiały filmowe, może chcieć jakieś informacje, których dziecko nie powinno udostępniać. To nie jest gołosłowne, bo wiemy, że nastolatkowie, aż prawie 1/5 spotyka się z osobami na żywo, tymi, które spotkała wcześniej w sieci, a 1/4 z nich nikomu o tym nie mówi.
1: Jak zadbać o bezpieczeństwo rodziny na wakacjach, sprawdzimy już za chwilę. Ostatnie dni w Zielonej Górze przypominają bardziej tropiki niż polskie lato. A tak się składa, że właśnie dzisiaj przypada Światowy Dzień Tropików. Z tej okazji porozmawiamy ze Zdzichem Rabędą, który od lat mieszka w tropikach.
3: Świat, w którym żyję na co dzień, świat subtropikalny, no to jest to terytorialnie, jest to oczywiście kontynent afrykański, natomiast mamy przyjemność żyć w Unii Europejskiej i gdzieś to jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, które nam potrafi łączyć te różne światy i kontynenty. Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie, to ten klimat, w którym jest woda, to miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka.
1: Całej rozmowy ze Zdzichem Rabędą posłuchamy jeszcze w tej godzinie. Koniecznie proszę zostać z nami. A pod koniec godziny 17 sprawdzimy, czy młodzi chętnie wstępują do liturgicznej służby ołtarza i jakie zalety daje posługa.
4: Liturgiczna służba ołtarza jest tym ruchem formacyjnym, który pomaga nie tylko służyć ministrantom przy ołtarzu, ale także odpowiada za ich wraz z rodzicami, czy pomaga także rodzicom w formowaniu ich jako mężczyzn, jako chrześcijan, jako katolików.
1: O tym, czy młodzi włączają się w życie parafii, powiemy pod koniec tej godziny. Tak prezentuje się nam godzina 18, właściwie 17, bo po 18 to jeszcze sobie posłuchamy fajnych utworów, no ale wszystko w swoim czasie. Póki co proszę wziąć coś na ochłodzenie. No i ruszamy z godziną 17 w programie Miasto żyje latem. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Wakacje to czas wyjazdów i spotkań z bliskimi, a także znajomymi, czasami w innych krajach. To jednak niestety również bardzo, ciężki czas dla różnych ludzi, którzy wyjeżdżają, i niestety to także są żniwa dla porywaczy, o czym jednak rzadko się wspomina. Ale żeby się ustrzec przed wieloma problemami, już teraz w naszym materiale.
2: Wakacje to okres wypoczynku i beztroski. Niestety to właśnie latem dzieci i młodzież spędzają najwięcej czasu poza bezpiecznymi relacjami, daleko od domu i w sieci. Niebezpieczeństw jest sporo, przyznaje Konrad Ciesiołkiewicz z Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich.
3: Wziąć pod uwagę to, że nasze dzieci też mogą doświadczać różnych kontaktów, relacji z osobami, które mogą być sprawcami, od których ktoś chce, może chcieć zdjęcie, może chcieć materiał filmowy, może chcieć jakieś informacje, których dziecko nie powinno udostępniać. To nie jest gołosłowne, bo wiemy, że nastolatkowie, aż prawie 1/5, spotyka się z osobami na żywo, tymi, które spotkała wcześniej w sieci, a 1/4 z nich nikomu o tym nie mówi. W związku z tym warto uczulać na to, żeby, jeżeli spotykam się z kimś, kogo nie znałam, żeby ktoś o tym wiedział.
2: W Polsce ginie rocznie około 3,5 tysiąca dzieci. Nowe miejsce, tłumy turystów, mnogość bodźców. To wszystko może sprawić, że dziecko oddali się od opiekunów i zgubi. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi na festynach, ptakach i plażach, mówi podkomisarz Rafał Wolfeil z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
4: Rodzice, którzy przebywają z dziećmi na plażę, traktują to, że jest świetna pogoda, jest fajnie, jest blisko woda, mimo tego, że te dzieci umieją pływać, więc poradzą sobie. Nie zwracamy na nie uwagi i potem dochodzi do takiej sytuacji, że nie zauważamy, że koło nas pojawiło się ileś osób wypoczywających, którzy koło nas się rozłożyli z kocami. Nagle się okazuje, że dziewczynka pojawiła się w tym samym stroju kąpielowym, co nasze dziecko, i nagle dochodzi do efektu paniki. Dlaczego? Ponieważ rodzice nie zauważyli, że stracili z pola widzenia dziecko.
2: Dzieci giną zwłaszcza tam, gdzie roi się od parawanów. Osłaniają one od wiatru, ale są na wysokości wzroku kilkulatka. Tworzą też prawdziwy labirynt. Co zrobić, kiedy zgubimy dziecko, wyjaśnia starsza aspirant Aleksandra Góralska, ekspertka Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
5: Jeżeli zauważymy, że zaginęło nasze dziecko, jesteśmy na plaży, nie widzimy naszego dziecka w okolicy naszego koca, jak najszybciej powiadamiamy służby ratunkowe, najlepiej przez numer alarmowy 112, szukamy w najbliższej okolicy. Jeżeli jesteśmy w dwójkę, jedno zostaje w miejscu naszego bycia przy tym ręczniku, przy kocu, drugie poszukuje. Musimy wiedzieć, jak dziecko wygląda, jak było ubrane, jaką miało fryzurę. Wtedy mamy dużą szansę na to, że to dziecko znajdzie się bardzo szybko.
2: Podobnie postępujemy, jeśli sami znajdziemy zagubione dziecko. Lato to też czas żniw dla porywaczy, którzy wykorzystują każdą sytuację. Dlatego bardzo ważne jest, by rodzice zadbali o bezpieczeństwo dzieci już w czasie podróży na wakacje, zaznacza Góralska.
5: Kiedy jedziemy na letni wypoczynek, jesteśmy zapakowani samochodem po sam dach, spieszymy się, bo doba hotelowa zaraz się zaczyna. Zatrzymujemy się w miejscu odpoczynku pasażerów, potrzebujemy skorzystać z toalety, wypuszczamy nasze dziecko, pilnujmy go, sprawdzajmy, czy wyszło z toalety, czekajmy na niego, najlepiej pójdźmy razem z nim i oczekujmy w środku, żeby nie było tak, że dziecko wychodząc z toalety będzie już przebrane, będzie miało inną fryzurę i wsiądzie z kimś innym do innego samochodu. Nie jesteśmy wtedy w stanie odnaleźć już naszego dziecka w ciągu kilkudziesięciu minut.
2: Reagujmy także, kiedy widzimy niepokojące sytuacje z udziałem najmłodszych. Nauczmy też nasze dziecko stawiać granice, dodaje Wolfeil.
4: W sytuacji, kiedy będziesz coś dla ciebie stresującego, powiedz opiekunowi, że nie chciałbyś uczestniczyć w tym czy w tamtym. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby powiedzieć nie. I to jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało. Nie to znaczy nie. Dzieci, które wyjeżdżają z naszego domu, w którym czują się bezpiecznie, też pamiętały o tym, że mi może coś nie pasować, że są granice, że ja mogę postawić granice, bo mnie nauczono, mi o tym mówili rodzice, nauczyciele, czy też funkcjonariusze w szkołach, że warto mówić nie, być bezpiecznym.
2: Eksperci apelują, by przed każdym wyjazdem powtórzyć z dziećmi podstawowe informacje, które mogą pomóc w przypadku zagrożenia. Jeśli dziecko w wakacje będzie z dala od domu, ustalmy całą rodziną hasło bezpieczeństwa. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Problem jest poważny, warto więc wziąć sobie do serca kilka rad. Zawsze dobrze komunikować, gdzie się wychodzi oraz z kim, bo czas wakacji bardzo szybko może zakończyć wypoczynkową idyllę i zamiast odpoczynku zaserwować nam sporo stresu.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
6: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
12: Mnie też.
11: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
12: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
11: E-learningu?
12: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
11: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
12: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
11: E-learning to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
14: Skoda.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Po reklamie.
0: Radio Plus Zielone.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików. O tym, jak się żyje w tropikach i czy zmiany klimatyczne wpływają też na te rejony świata, oto swojego gościa pyta Agnieszka Moskalok.
2: Dzisiaj w magazynie reporterów moim i Państwa gościem jest Zdzich Rabenda, podróżnik. Dzień dobry, Zdzichu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Plus.
2: Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tropikach, dlatego że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików i w tym dniu wcale nie chodzi o te wysokie temperatury, które dopadły także Polskę, ale tropiki to jest 40% powierzchni Ziemi, a jednocześnie 80% światowej bioróżnorodności. Tropiki to jest taki świat, który ty wybrałeś. Urodziłeś się w Tychach, w Polsce, a od paru lat właśnie tropiki kanaryjskie są twoim miejscem na ziemi.
3: Zgadza się, klimat subtropikalny zdecydowanie jest mi bliski. Znacznie bardziej jestem w klimacie ciepłolubnym niż zimno, natomiast jak sama zauważyłaś, w tej chwili się to zmienia. Nasz klimat wywraca się do góry nogami, ale świat, w którym żyję na co dzień, świat subtropikalny, no to jest to terytorialnie, jest to oczywiście kontynent afrykański, natomiast mamy przyjemność żyć w Unii Europejskiej i gdzieś to jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, które nam potrafi łączyć te różne światy i kontynenty. Klimat subtropikalny to ten klimat, który daje życie, to ten klimat, w którym jest woda, to miejsce najbardziej niepoznane chyba jeszcze przez człowieka, bo przecież w klimacie tropikalnym żyją tysiące gatunków zwierząt, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia jako ludzie. I to wciąż są te regiony świata, w których my jako ludzka cywilizacja możemy się i powinniśmy czuć się gośćmi, bo jest to klimat, który do życia dla człowieka nie zawsze też jest prosty, wbrew pozorom.
2: Nie jest prosty, ale jest z całą pewnością ważny ze względu na tę bioróżnorodność i sprzyjający jest dla całego ekosystemu planety. Lata mijają, a te tropiki też się zmieniają. Zmieniają się niestety przez nas, przez naszą ingerencję, problemy klimatyczne. Jak ty na to patrzysz? Bo ty w swojej jaskini na Wyspach Kanaryjskich mieszkasz już od paru ładnych lat, ale też pojeździłeś sobie po świecie.
3: Wiesz, to przede wszystkim jest dość ciężko patrzeć na zmiany, które postępują na własnych oczach. Miałem okazję, przyjemność mieszkać na Islandii przez pewien okres życia. Pracowałem na lodowcach jako przewodnik i tam obserwowałem, jak z tygodnia na tydzień dosłownie lodowiec, na którym pracowałem, topnieje. W tej chwili już jest 1,5 kilometra dalej niż to, co w 2018 roku. I podobnie jest z miejscem, w którym żyję w tej chwili. Klimat Wysp Kanaryjskich zmienia się bardzo szybko i powiem o tym na kilku przykładach. Mamy na przykład takie zjawisko jak kalima, czyli taki gorący wiatr subsaharyjski. Czasami o nim w Polsce słyszymy, najczęściej zimą, kiedy mówimy, że nagle zawiało ciepłem i nagle żółty śnieg pada tymi drobinkami piasku. Niegdyś kalima była zjawiskiem stosunkowo rzadkim i raczej występującym latem. Raz, może dwa razy do roku. W zeszłym roku tych kalim było kilkanaście. W tym roku też właśnie chyba dzisiaj idzie kolejne pasmo. Z drugiej strony mamy za sobą najbardziej mokrą zimę od ponad dekady i tym zjawiskiem towarzyszy z kolei niż atmosferyczny, o którym w Hiszpanii mówią Dana, czyli depresja niskiego ciśnienia na dużej wysokości. W Polsce nazywamy to niżem genueńskim, jako że do nas najczęściej przyciąga znad Genui i generuje wtedy te gigantyczne ilości katastrofalnych często w skutkach opadów. Te burze zwykle dostają imiona. I znowu, takie zjawisko jak Dana powinno się pojawiać raz w roku, może dwa. Mieliśmy 19 różnych imion nadanych w trakcie tego sezonu. Temperatury oceanu, które wpływają najbardziej na tak zwane globalne południe, ale nie tylko, bo tak naprawdę na większość populacji świata jesteśmy całkowicie uzależnieni, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak funkcjonują oceany. Oceany są naszym światowym klimatyzatorem. W tej chwili nadciąga cykliczne zjawisko El Niño, prawdopodobnie najpotężniejsze we współczesnej naszej historii. Podam znowu garść liczb. W basenie Morza Śródziemnego temperatura w tej chwili, tu i teraz, jest wyższa o 8 stopni Celsjusza względem średniej. W Pacyfiku, w Atlantyku, zależy od miejsca, to jest od 2 do 3 stopni. Czasami prognozy są, że w tym roku to może być nawet 5 stopni więcej w niektórych miejscach. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale to sprawia, że na całym świecie klimat się zmienia. Zarówno w tropikach, jak i tutaj, bo my jesteśmy systemem naczyń powiązanych i właśnie te tropikalne upały, których doświadczamy od kilku dni. Wczoraj zanotowaliśmy najgorętszy dzień w historii naszego kraju. Kiedy wyjeżdżałem z wyspy La Palma niespełna tydzień temu, ja chodziłem wieczorami w długim rękawie. Padał deszcz, co się nie zdarza o tej porze roku, a w tej chwili temperatura w nocy 14-15 stopni, w dzień 23 stopnie. Także temperatura całkiem miła do życia i paradoksalnie ludzie wyjeżdżali zawsze z Wysp Kanaryjskich latem, ponieważ ten klimat był tam trudny do zniesienia i przylatywali zimą, a w tej chwili nagle w Polsce, w Niemczech, we Francji mamy takie temperatury, że warto uciec na Kanary latem, a z kolei zimy tam stają się coraz bardziej wymagające i możemy spodziewać się nieprzewidywalności, bo to nie tylko mówimy o tych zmianach temperaturowych, takich punktowych. To są katastrofy klimatyczne, to są powodzie, to są susze, zjawiska, które są bardzo dynamiczne, no bo przecież ilość wody w przyrodzie jest stała, tylko ta woda po prostu zmienia swoje miejsce i położenie. Obserwowanie tego na własnej skórze daje do myślenia i zupełnie szczerze, ja już od kilku lat żyję w taki sposób, aby być przygotowanym na różne okoliczności.
2: A rozmawialiśmy na ten temat ze Zdzichem Rabendą. Bardzo pięknie ci dziękuję.
3: Również dziękuję bardzo.
1: A ze Zdzichem Rabendą rozmawiała Agnieszka Moskaluk.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Reklama. Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
5: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Posługują przy ołtarzu podczas mszy świętych i nabożeństw, ale także czynnie włączają się w życie parafii. Ministranci i lektorzy. Czy młodzi chętnie wstępują dziś do liturgicznej służby ołtarza i co ona im daje?
2: Czym jest liturgiczna służba ołtarza?
3: Liturgiczna służba ołtarza to ci chłopcy, których widzimy przy ołtarzu. Ksiądz Jakub Dębiec, diecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza. Czyli ministranci, lektorzy, służba młodsza, służba starsza. Liturgii sobie nie wyobrażamy bez nich, bez ich udziału. Natomiast liturgiczna służba ołtarza jest tym ruchem formacyjnym, który pomaga nie tylko służyć ministrantom przy ołtarzu, ale także odpowiada za ich wraz z rodzicami, czy pomaga także rodzicom w formowaniu ich jako mężczyzn, jako chrześcijan, jako katolików.
2: Jak ważna jest liturgiczna służba ołtarza?
3: Bardzo ważna. W tym sensie, że sama liturgia wymaga konkretnych funkcji do wykonania. Ksiądz nie jest w stanie wszystkiego sam zrobić. W związku z tym to tutaj jest pierwsze pole dla liturgicznej służby ołtarza. Potem jest pomoc także w przygotowaniu całej liturgii. W zadbaniu o to, żeby w ampułkach była woda, wino, czy żeby wszystko było na swoim miejscu. A później także poprzez swojego ducha moderowanie także i niesienie Ewangelii tym wszystkim swoim rówieśnikom, z którym się spotykają w klasach, w szkołach, na placu zabaw.
2: Jak długo jesteście już ministrantami?
4: Ja jestem ministrantem już od 5 lat. Lubię służyć przy ołtarzu. Najbardziej mnie fascynuje, jak się macha kadzidłem i nosi się akolitki.
2: Nie jest to obciach wśród kolegów w szkole?
4: Czasami jest, czasami nie. Zależy, jacy koledzy są.
5: Tutaj kolega mnie namówił, żebym poszedł za ołtarz. No i fajnie było.
6: Ja już jestem ministrantem 3 lata.
2: Warto być ministrantem?
6: Warto.
2: Jak to wygląda z tymi ministrantami i lektorami? Czy faktycznie jest ich dużo?
7: Jest ich na pewno mniej niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. Michał Bondyra, redaktor naczelny KNC.
2: Nie jest to tak, że może i ktoś chciałby być ministrantem czy lektorem, a jednak boi się, że jego koledzy będą go wyśmiewać.
7: To jest bardzo częste rzeczywiście, że grupa rówieśnicza, presja rówieśnicza powoduje, że chłopak boi się przyznać, że ma wartości chrześcijańskie, że jest katolikiem, że chodzi do kościoła, ale właśnie koła ministranckie powodują, że czuje się mocniejszy, bo w grupie człowiek jest mocniejszy, odważniejszy do wyznawania swoich zasad, swojej wiary, dekalogu.
2: Wy jesteście lektorami.
8: Tak.
2: Dlaczego postanowiliście zostać lektorami?
8: Żeby zbliżyć się do Pana Boga. To jest bardzo ważne. Przez różne czynniki, jak jest ministrantem, to jesteś zawsze bliżej Boga.
9: Bardzo lubię tą posługę, no bo tak jak kolega powiedział, jesteśmy bliżej Boga i możemy się integrować.
10: Bardzo lubię to robić, tak?
2: Czym zajmują się lektorzy?
8: Przygotowanie do mszy, czytaniami, intencji, czytaniem czasem.
9: Pomaganiem księdzu tak w zasadzie. To starsi zawsze nas uczą.
8: Tylko teorii się trzeba nauczyć, ale jest książeczka ministranta i ABC ministranta i uczysz się. Jest dobrze.
11: To jest ta pewna forma powołania. Pan Bóg też wybiera nas z różnych domów, z różnych środowisk. Nie zawsze jest tak, że rodzice są pobożni i się modlą, a my wychodzimy z tego środowiska jakby prosto do kościoła. Czasami jesteśmy wybijani lub przychodzimy przez przypadek lub przez ciekawość i Pan Bóg nas w tej służbie utwierdza.
12: Ta forma posługi daje mi to, że mogę być bardzo blisko Pana Boga, Pana Jezusa.
11: Spotykasz taką niechęć, czy nawet agresję nieraz się spotykasz wśród rówieśników, ale wszyscy ministranci i szczególnie my starsi tutaj formujący się, wiemy po co przychodzimy. To nie jest alternatywa dla spędzania czasu, tylko to jest bardzo konkretna posługa, bardzo konkretna część naszego życia.
13: Przede wszystkim to jest wzrost duchowy. Ksiądz Rafał Wojciechowski. To jest rozwój wewnętrzny, doświadczenie modlitwy i pogłębienie tej relacji z Panem Bogiem. To jest pierwszy poziom, na który formacja w liturgicznej służbie ołtarza wpływa. Dalej będzie to też rozwój wszystkich dobrych cech, zalet, tego wszystkiego, co stanowi takie mocne strony młodego człowieka, rozwój odpowiednich wartości, ukształtowanie charakteru, no i też wychowanie w przyszłości dojrzałych mężów i ojców i daj Boże też dobrych i świętych kapłanów czy zakonników.
7: Dlaczego warto być ministrantem czy lektorem? Myślę przede wszystkim, że warto wyznawać wartości chrześcijańskie. Jeśli ci chłopcy nie zostaną później księżmi, to będą ojcami rodzin, a jeśli będą ojcami rodzin, to przeprowadzą te rodziny do kościoła. Razem z nimi będzie na pewno młodym kościołem, będzie żywym kościołem.
1: A o trudy posługi ministrantów i lektorów pytała Justyna Malińska.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark cytryna limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus, Zielona Góra. Radio
7: Plus. Gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. IMGW ostrzega. Utrudnienia na S7 i S17. Za chwilę informacje dla kierowców. Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska po kontuzji w Londynie. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po upałach burze IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców 13 województw. Służby radzą zachowanie szczególnej ostrożności.
8: Nie zatrzymujmy się i nie parkujmy pod drzewami, słupami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.
7: Mówił Wojciech Chojnowski z Mysłowickiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie może być na południu, w centrum i na zachodzie kraju aż do wieczora. Teraz Mazowsze i poważne utrudnienia na S7 z Warszawy do Radomia. Trasa przed Białobrzegami była zablokowana przez 2 godziny po tym, jak z ciężarówki przewożącej truchło wypadły na jezdnię martwe zwierzęta. Bartłomiej Ważny.
9: Truchła trzody chlewnej wypadły na jeden z pasów. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego zdarzenia. Zablokowany został jeden pas w kierunku Radomia. Ruch w stronę Warszawy odbywa się bez zakłóceń. Jak informują służby, utrudnienia trwały około 2 godzin. Truchła, które wypadły na jezdnię, zostały ponownie

0: bloku w Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi, mówi rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Barbara Poznańska.
1: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
0: Pięciolatek miał operację. Jego matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej 5 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie wiem, czy zagram w deblu, mówi Maja Chwalińska. Polska tenisistka odpadła dzisiaj z Wimbledonu po pierwszej rundzie. Wszystko z powodu kontuzji. Doznała urazu kostki i zmagała się ze skurczami. To był jeden z najcięższych meczów w mojej karierze. Popłaczę sobie chwilę i działamy dalej, powiedziała Chwalińska. Do gry podwójnej zgłoszona jest w parze z Austriaczką Kraus.
3: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
4: Dzisiejsza noc w Zielonej Górze będzie pochmurna i momentami deszczowa. Na termometrach zobaczymy od 18 do 23 stopni Celsjusza. Powieje z północnego wschodu z prędkością 9 km na godzinę. Wilgotność będzie utrzymywała się powyżej 90% przez całą noc, a jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
2: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
4: Na naszych zegarach 4 minuty po godzinie 18. Jakub Brzegowy zapraszam na jeszcze 2 wspólne godziny. No i będziemy mieć dużo pięknych, wspaniałych, cudownych utworów, jak zawsze. Na sam początek Puff Diddy i Faith Evan, a następnie Gypsy Kings, a następnie coś polskiego, ale o tym za chwilkę.

Plus. Zielona Góra. To była grupa Gypsy Kings w utworze Volare. 13 minut po godzinie 18, a już teraz polski wątek. Edyta Górniak w utworze To nie ja.

0: Uwaga, zielonogórscy kierowcy. Od najbliższej środy rozpocznie się remont w ruchu i utrudnienia na ulicy Przemysłowej w Zielonej Górze. Niedogodności będą związane z przebudową drogi gminnej, na której zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa oraz nowa nawierzchnia jezdni, a także miejsca postojowe, które powstaną. Dojazd do ulicy Przemysłowej będzie możliwy jedynie od strony ulicy Fabrycznej. Planowany czas inwestycji to około 3 miesięcy.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Castorama!
0: Teoria
11: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
13: Wow! Teraz w Deichmann! Setki modeli butów z rabatem do 50%! Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny! Deichmann! Wchodzisz i oszczędzasz!
0: Po reklamie.
14: Radio Plus Zielona Góra.

0: Zielonogórska Galeria BWA nie zatrzymuje się i powołuje kolejną przestrzeń do działań twórczych. Nowym budynkiem będzie stara willa znajdująca się w sąsiedztwie galerii. Po planowanej modernizacji nowa lokalizacja będzie kolejnym miejscem do organizacji warsztatów, bo to ma być jej główny cel i przestrzeń oprócz tego będzie można w niej zobaczyć czasowe ekspozycje. Dodatkowo planowane jest rozwinięcie programu rezydencji artystycznych, w ramach którego zapraszani do Zielonej Góry artyści będą realizowali projekty związane z naszym miastem. Czekamy zatem na nowy rozdział w historii zielonogórskiej placówki i kolejne fantastyczne wystawy.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: To już ostatnia prosta w walce o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wchodzimy w finałową fazę konkurencji, a już jutro, we wtorek, zapraszamy wszystkich rowerzystów na nocną masę rowerową. Dystans obejmie 15 km, a rowerzyści wyruszą o godzinie 20 spod parku CRS przy ulicy Sulechowskiej. Skąd rowerzyści przejadą ulicami miasta? Przejazd będzie miał specjalnie przygotowaną oprawę pirotechniczną, więc na pewno warto, a dla każdego z uczestników przygotowano pamiątkowe opaski. Jak Państwo widzą, warto wziąć rodziny, znajomych i nabić kolejne kilometry w walce o rowerową stolicę Polski.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Zielona Góra.
1: Za 15 minut będziemy mieli godzinę 19, no i wejdziemy w nią dość nastrojowo. Już teraz Celine Dion, My Heart Will Go On, a następnie duet Charles i Eddie, Would I Lie to You?

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Trochę chmur zebrało się nam nad Zieloną Górą. Za 6 minut będziemy mieć godzinę 19, a na koniec tej godziny Tina Turner i I Don't Wanna Lose You.

0: Reklama.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Dwie osoby zmarły w czasie wyścigu kolarskiego. Sprawą zajmie się prokuratura. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze Papieża. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty. Dr Emil Jędrzejewski przez prawie 10 godzin zeznawał przed prokuratorem po tym, jak w mediach formułował zarzuty dotyczące błędów lekarskich i śmierci pacjentów w warszawskim Szpitalu Południowym. Tragiczny finał maratonu kolarskiego pod Warszawą. Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w Markach. Zmarli w czasie wyścigu Poland Bike Marathon, który odbył się przy prawie 40 stopniach w cieniu.
2: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
3: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
4: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan, mi się wydaje nawet, więc to wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
2: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 20 miliardów złotych na okręty podwodne dla polskiej marynarki. Dziś w Gdyni podpisano kontrakty ze szwedzkim koncernem Saab.
5: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku. Mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować...

0: Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza staną przed sądem. W czerwcu ubiegłego roku Dariusz B. i Rafał M. nielegalnie legitymowali ludzi na granicy. O szczegółach Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
1: 4 czerwca wspólnie w porozumieniu na moście granicznym w Słubicach mężczyźni zatrzymali do kontroli 2 cudzoziemców. Zdaniem śledczych wywołali u nich błędne przekonanie, że ci mają do czynienia z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 7 czerwca Rafał M. w Gubinie szarpał nagrywającą go osobę, wytrącił jej telefon z ręki i uderzył w dłoń. Kilka dni później na przejściu granicznym w Żytowaniu 44-latek groził temu samemu pokrzywdzonemu pobiciem.
0: Dariuszowi B. grozi do roku pozbawienia wolności, a Rafałowi M. nawet 3 lata.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w kościołach na całym świecie zbiórka na Święto Pietrze to wspieranie misji Ojca Świętego, głoszenia Ewangelii, promowania integralnego rozwoju człowieka, a także edukacji, pokoju i braterstwa między narodami.
3: To dobrowolny fundusz solidarności globalnego kościoła, a pozyskane środki idą na szczytne cele, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary.
4: To pomoc humanitarna, środki trafiają bezpośrednio do tych miejsc kryzysowych, pomoc uchodźcom, budowa szpitali, ośrodków edukacyjnych w Afryce, w Azji. To te utrzymanie struktur, które nie mają dochodu, czyli te dykasterie, biblioteka, dyplomacja, które służą całemu światu, ale same w sobie nie zarabiają, dlatego potrzebują tego utrzymania.
3: Rocznie w ramach zbiórki na Święto Pietrze udaje się pozyskać około 50 milionów euro. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam w imieniu Justyny Bieniek. Jutro o 6.00.

0: Wtorek w Zielonej Górze zapowiada się pochmurnie. Możemy spodziewać się także opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy około 24 stopni Celsjusza. Szykuje się nam zatem spore ochłodzenie. Powieje z północnego wschodu z prędkością 13 km na godzinę. Wilgotność wyniesie około 69% przez całą noc, a całość powietrza będzie gorsza niż dzisiaj.
1: Radio Plus, Zielona Góra. Radio Plus.
0: 4 minuty po godzinie 19. Jakub Brzegowy zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę, a na sam początek Michael Jackson.

Dobre wieści nadeszły dzisiaj dla zielonogórskich rowerzystów. Prezydent Marcin Pawierowski podpisał umowę na budowę około 2 kilometrów brakujących odcinków ścieżek rowerowych przy ulicach Sulechowskiej, Rzeźniczaka i Zdrojowej. A planowana jest także rozbudowa oświetlenia drogowego. Sieć ścieżek rowerowych po uzupełnieniu wspomnianego odcinka ma być spójna i funkcjonalna, a co za tym idzie, jeszcze więcej mieszkańców będzie mogło bezpiecznie dojeżdżać do miejsc pracy. Koszt działań wyniesie prawie 6 milionów złotych.

0: Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
2: Mnie też.
1: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
2: Nigdzie. Możemy studiować w systemie e-learningu.
1: E-learningu?
2: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
1: Świetna sprawa. Wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
2: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
1: E-learning to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus, Zielona Góra.

Już jutro Muzeum Etnograficzne w Ochli ugości Kongres Regionalizmu Polskiego. Na wydarzeniu poruszane będą zagadnienia związane z regionem i tym, co ów region tworzy, bo w obręb tego pojęcia wchodzą przecież ludzie, historia, pamięć czy smaki i wiele, wiele więcej. W programie wydarzenia przewidziane są wykłady, panele czy spotkania z osobami związanymi z historią i dziedzictwem regionu. Kongres potrwa od 10 do 16 i adresowany jest do wszystkich miłośników naszego regionu.

0: Już w środę rozpoczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim lato mus wszelakich. Na inaugurację, czyli w najbliższą środę o godzinie 18:00 będziemy mogli posłuchać występu Macieja Skiby w ramach sceny młodych. Wydarzenie odbędzie się na Placu Teatralnym. Z kolei o godzinie 19:00 czeka nas pub quiz Graj w nagrodę w pub Pizza and Bar Central. W miesiąc lipiec wejdziemy z dobrą dawką energii, a cały harmonogram lata mus wszelakich można pobrać na stronie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: To był zespół 2 plus 1, choć pomaluj mój świat. No przydałoby się, bo niestety w Zielonej Górze bardzo pochmurno. Za 7 minut będziemy mieli godzinę 20 i będziemy się rozstawać, więc to jest kolejna zła wiadomość, ale zanim to się stanie, to będę miał dla Państwa jeszcze dwa piękne, wspaniałe utwory. Na sam początek Simply Red i Stars.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Za 7 minut, przepraszam, jakie 7, za 3, ja już bym chciał przedłużyć nasze dzisiejsze spotkanie, najdłużej jakby się dało, no ale czas niestety płynie nieubłagalnie i już 3, a za chwilkę nawet i 2 minuty pozostaną nam do godziny 20, a to oczywiście znak, że czas się żegnać, na dzisiaj przynajmniej, no bo przecież ten tydzień dopiero rozpoczynamy i będziemy się spotykać aż do piątku. No a już teraz Santana i Samba Pati, tak na koniec dzisiejszego spotkania, ale spokojnie, muzycznych wątków jeszcze nie koniec na dzisiaj, no bo przecież za chwilkę mikrofon i konsolę przejmuje Marek Sierocki i będzie Państwu puszczał na pewno wspaniałe utwory, jak zawsze zresztą. No więc tak, do usłyszenia, do jutra. No i mam nadzieję w takim samym składzie. Jakub Brzegowy, kłaniam się nisko.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicho, ich jedyny wielki hit Tik Tik Tak, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

Za nami wielki hit śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i ich hit Living on Video. Będzie też Abba i Lay of Your Love on Me.

Za nami wielki przebój Abby, a przed nami The Communards i przeróbka hitu Don't Leave Me This Way. Potem Electric Light Orchestra i Julie Don't Live Here Anymore.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classic Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classic z nowym utworem Is It a Dream zakończył ten mix.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół i ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonemi, Kalimba de Luna.

To był zespół Bonnym i Kalimba de Luna, a przed nami Pilion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki italo-disco w przeboju Happy Children, potem nadal klimaty italo-disco Mika Mission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: Polskie Trio z Koczu utworem Disco Band zakończyło ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

śpiewała Sissy Catch. Teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

0: Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić i słuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Macieja Kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdego.